0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Na parę dni przed wyścigami złożył Wokulskiemu w mieszkaniu wizytę hrabia Anglik, z którym zaznajomił się podczas sesji u księcia. Z wizytą i z interesem. Tak, czy wolno? Służę hrabiemu. Baron Krzeszowski, ciągnął hrabia, którego klacz nabył pan zresztą najzupełniej prawidłowo, tak ośmiela się najuprzejmiej prosić pana o ustąpienie mu jej. Cena nie stanowi nic. Baron porobił duże zakłady. Proponuje 1200 rubli. Wokulskiemu zrobiło się zimno. Gdyby sprzedał klacz, panna Izabela mogłaby nim pogardzić. A jeżeli i ja mam moje widoki na ten klacz, panie hrabio, odparł? W takim razie pan ma słuszne pierwszeństwo, tak, wycedził hrabia. Zdecydował pan kwestię, rzekł Wokulski z ukłonem. Czy tak? Bardzo żałuję barona, ale pańskie prawa są lepsze. Stał z krzesła jak automat na sprężynach i pożegnawszy się dodał: kiedyż do rejenta, drogi panie, z naszą spółką? Namyśliwszy się, przystępuję z 50 000 rubli. Tak, to już zależy od panów. Bardzo pragnąłbym widzieć ten kraj kwitnącym i dlatego, panie Wokulski, posiada pan całą moją sympatię i szacunek. Tak, bez względu na zmartwienie, jakie pan robi baronowi. Tak, byłem pewnym, że mu pan ustąpi konia. Nie mogę. Pojmuję pana, zakończył hrabia. Szlachcic, choćby się odział w skórę przemysłowca, musi wyleźć z niej przy lada okazji. Pan zaś, proszę mi wybaczyć śmiałość, jesteś przede wszystkim szlachcicem i to w angielskiej edycji, jakim każdy z nas być powinien. Mocno uścisnął mu rękę i wyszedł. Wokulski przyznawał w duszy, że ten oryginał udający marionetkę ma jednak dużo sympatycznych przymiotów. Tam do licha mruknął, strzelając palców. A skąd oni wiedzą, że ja kupiłem klacz? Bagatela. Przecież kupiłem ją od pani Krzeszowskiej za pośrednictwem Maruszewicza. Zresztą za często bywam w maneżu. Wie o mnie cała służba. Zaczynam już palić głupstwa. Jestem nieostrożny. Nie podobał mi się ten Maruszewicz. Nareszcie nadszedł dzień wyścigów. Pogodny, ale nie gorący. Właśnie jak potrzeba. W alejach ujazdowskich był już taki natłok powozów i dorożek, że miejscami należało jechać stępa. Przy rogatce zaś utworzył się formalny zator i Wokulski musiał czekać z kwadrans, pożerany niecierpliwością, zanim ostatecznie powóz jego wydostał się na mokotowskie pola. Nareszcie jest pan! Zawołał dyrektor maneżu i wskazując oczyma na dżokeja dodał: zapoznam panów, pan Jung, najznakomitszy w kraju dżokej, pan Wokulski. Dżokej podniósł dwa palce do żółto-niebieskiej czapki, a wyjąwszy drugą ręką cygaro z ust, plunął przez zęby. Wokulski przyznał w duchu, że tak chudego i tak małego człowieka jeszcze w życiu nie widział. Niechże pan powie, panie Jung, czy nie wygramy? Spytał dyrektor. Ach! Odpowiedział dżokej. Tam te dwa konie są niezłe, ale nasza klacz, sułtanka, znakomita, mówił dyrektor. O! Potwierdził dżokej. Wokulski odprowadził go na stronę i rzekł: jeżeli wygramy, będę panu winien 50 rubli ponad umowę. Dżokej znowu plunął na długość konia i poszedł w stronę trybuny.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do notatek Andrzeja Wajdy, wejdziemy do Narodowego Starego Teatru w Krakowie, który w nowym sezonie szykuje dla nas aż 8 premier i sprawdzę, jak często w codzienności pomaga nam sztuczna inteligencja.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6:00.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mój dziadek mówił, jak słuchałem Beatlesów, mówi, co ty słuchasz?
3: Mój dziadek też, Boże, te włosy długie, jak oni wyglądają, małpy, małpy!
2: Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym artystą, człowiekiem pełnym pasji, przekochanym Michałem Bajorem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, a potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zajrzymy do notatek Andrzeja Wajdy, wejdziemy do Narodowego Starego Teatru w Krakowie, który w nowym sezonie szykuje dla nas aż 8 premier i sprawdzę, jak często w codzienności pomaga nam sztuczna inteligencja.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: startował i dokąd miał dolecieć. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2 na inaugurację fazy zasadniczej Ligi Europy. W szlagierze AC Milan Benfica Lizbona 0-2 dla Portugalczyków, a bohaterem gości Jakub Kamiński zaliczył i gola, i asystę. Za to w lidze hiszpańskiej Wojciech Szczęsny zaliczył błąd, po którym przeciwnicy wbili gola Barcelonie.
1: Tech made one mistake.
0: Tech, czyli Wojtek Szczęsny, zrobił błąd, potwierdza trener Barcelony Hansi Flick, ale ostatecznie to duma Katalonii na Camp Nou wygrała z Racingiem Santander 7-2.
2: Kolejna potyczka z faktami, wtedy kiedy wróci do nas Anna Wachowska, a to będzie o 7:00. Teraz zerkamy do pogody. Ciemne deszczowe chmury na południu i na wschodzie kraju, w Krakowie leje, no i pomyśleć, że wczoraj w tym regionie mieliśmy piękne słońce i do 26 stopni. A na zachodzie początek dnia w miarę pogodny, tak dla równowagi. 10 stopni mamy w Szczecinie, tam słońce, 11 w Poznaniu i we Wrocławiu 12, a 15-14 w Warszawie, dziś maksymalnie stopni 20. Czwartek to mocno w kratkę, panie panowie. Czas na śniadanie.

260 dzień roku, 17 września i czwartek i mamy dwie dniówki i co? I weekendzik i jesień się będzie wprowadzała do nas powoli, za kilka dni. A ja mam dla was zagadkę, czy jeśli dziś w kalendarzu mamy dzień country, to może oznaczać, że pojawi się w poranku RMF Classic z tej okazji muzyka country? Znacie mnie przecież, wiecie, że przekorny jestem. No pewnie, że tak. Nie tuzinkowo, ale się pojawi. Łukasz Wojtusik, dzień dobry. Klasycznie mówię wam dzień dobry i zapraszam do 9.30 na Śniadanie Mistrzów. No proszę, proszę, zapraszamy. Mistrz muzyki country w nieco innym anturażu. Z filmu F1 Film, Bad As I Used To Be. Żeby ten dzień nie był taki bad. Chris Stapleton, 6.33, dzień dobry.

0: Antidotum na złą pogodę, taka na południu kraju, nie najlepsza, czyli deszczowa. Chris Stapleton i piosenka, która pojawiła się na ścieżce do F1 filmu. 6:37 tymczasem. Już ślecie swoje propozycje na Dzień Muzyki Country. Bardzo za nie dziękuję. Przysłuchiwać się będę, a teraz spoważniejmy na chwilę, spoważniejmy.
1: 7:03. Trzy tematy, które ustawią dziś dzień.
0: Trzy ważne sprawy 17 września, co warto wiedzieć, o czym pamiętać. Po pierwsze, 17 września 1939 roku Armia Czerwona wkroczyła do Polski, realizując ustalenia paktu Ribbentrop-Mołotow. I to jest jedna z ważniejszych i najbardziej tragicznych dat w historii naszego kraju w XX wieku. O tej rocznicy szerzej przypomni nam po 7:10 w datowniku historycznym Maciek Korkuć. Po drugie, wrzesień zdecydowanie należy do kultury. Dzisiaj we Wrocławiu rozpoczyna się 9. edycja Polski Platformy Tańca, a to najważniejszy w kraju, najważniejsze spotkanie, biennale poświęcone tańcowi i choreografii. Festiwal otworzy premiera spektaklu Ekspozycję w choreografii Marii Stokłosy. W programie znalazło się 12 przedstawień, w tym 9 wyróżnionych prac polskich choreografów wybranych przez międzynarodowe jury. Krótko mówiąc, Wrocław przez najbliższe dni będzie naprawdę roztańczony. I wreszcie po trzecie, wrzesień może zachęcać nas do robienia przetworów domowych. No, to jest dobry moment na przykład na powidła śliwkowe, różnego rodzaju dżemy, na przykład z późnych malin. Sam wiem, że bo takie robię. No i na pierwsze przetwory z jabłek jeszcze, takich późnych. Trwa też grzybiarski sezon. Życzę powodzenia w lasach, na ścieżkach, no i o poranku.
1: 3:07 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Pełne ptactwa, ciekawskie lisy zaczajone w trawie, szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co możecie spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6:50 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.

0: Daredevil Odnarodzenie, The Newton Brothers. Serial moim zdaniem bardzo dobry. Panie Daredevil, czekam na kolejne przygody. A kolejna przygoda Łukasza, który pojawia się u nas we wtorki i w czwartki ze zwierzętami, z fauną i florą już teraz.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Sójka ma w sobie wszystko, co pozwoliłoby jej zostać gwiazdą w świecie ptaków. No może prawie wszystko. Mogłaby mieć ładniejszy głos, ale i w nim dostrzegamy pewne pozytywy. Ten chrapliwy skrzek to alarm ostrzegający przed zagrożeniem. Sójka demaskuje czającego się drapieżnika, a inne zwierzęta mają wtedy czas na ucieczkę. W Polsce testuje się odtwarzanie jej krzyku z głośników ustawionych wzdłuż torów na kilkanaście sekund przed przejeżdżającym pociągiem, dzięki czemu zwierzęta zdążą zejść z torowiska i ukryć się w zaroślach. Szkoda, że tak rzadko patrzymy na nią uważnie. Bo to prawdziwa ptasia piękność w różach, brązach, bieli i błękicie. Podobny odcień różu, tak zwany róż Bakera-Millera, podobno łagodzi obyczaje. A swoją nazwę wywodzi od nazwisk strażników więziennych, którzy malowali cele na różowo, aby zmniejszyć agresję u najbardziej pobudzonych więźniów. A wystarczyło popatrzeć na sójkę. Jak przystało na gwiazdy, te niezwykłe ptaki mają nawet swoje spa. Wskakują na mrowiska, rozkładają szeroko skrzydła, prowokując mrówki do użycia kwasu mrówkowego. Po takim zabiegu, w pełni naturalnym, pióra są czystsze i wolne od pasożytów. Jesienią, gdy w parkach i na skwerach dojrzewają żołędzie, sójki wyjątkowo często spotykamy w sercu asfaltowej dżungli. Każda z nich chowa na zimę, zakopując w ziemi do 3000 żołędzi. Policzmy to szybko. Milion polskich sójek sadzi rocznie około 3 miliardów drzew. Mając takie jesienne magazyny, nic dziwnego, że w wierszu Brzechwy sójka stwierdza: kto chce zwiedzać obce kraje, niechaj zwiedza. Ja zostaję. I dobrze, bo bez niej nasza droga do pracy koleją byłaby pewnie mniej bezpieczna.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: kalendarzu ciągle lato, przypominam. Za oknem na południu kraju jesień. Będziemy się tej pogodzie nie tylko na południu kraju przyglądać, a u nas wiosna muzycznie. Cztery pory roku, a fakty za dwie minuty. Anna Wachowska wie co w faktach.
1: Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego o poranku spotka się z ministrem, koordynatorem spec-służb. Co będzie tematem rozmowy?
2: Wizyta ministra, koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
1: Potem oddamy głos rodzicom uczniów po 17 dniach nowego roku szkolnego.
3: Wycofanie w ogóle zadań było jakieś bzdurą.
1: A na koniec Rzym i kolejna już próba sprzedaży willi gwiazdy kina Sophie Loren.
4: Reklama. To nowe Lego Creator 3 w jednym?
5: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
5: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Po reklamie.
0: Jest już siódma. Czas na fakty. W RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma je dla nas Anna Wachowska.
1: O 9:00 szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego spotka się z ministrem, koordynatorem spec-służb. Spotkanie po powrocie ze Stanów Zjednoczonych i wizycie w siedzibie CIA zaproponował Bartoszowi Grodeckiemu Tomasz Siemoniak. Z kolei jutro, przed wylotem Karola Nawrockiego do Nowego Jorku, zaplanowano spotkanie prezydenta z ministrem obrony i szefem sztabu generalnego, poinformował minister Grodecki.
2: Komplet informacji zostanie panu prezydentowi przekazany zaraz przed wyjazdem do Nowego Jorku.
13: Co będzie tematem pana rozmowy z ministrem koordynatorem?
2: Oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
1: Bartosz Grodecki dodał, że prezydent w najbliższym czasie nie zamierza zwoływać posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. 4 lata temu, 17 września, otwarto przekop Mierzei Wiślanej. Od tego czasu przez kanał między Zalewem Wiślanym a Bałtykiem przepłynęło ponad 6600 jednostek. Większość to łodzie i jachty rekreacyjne. Kto korzysta z tej drogi wodnej? O tym Stanisław Pawłowski.
14: Przede wszystkim przekop żyje latem. W czerwcu, lipcu i sierpniu tego roku przypłynęło tędy ponad 1000 jednostek. To około 20% więcej niż latem zeszłego roku. I zdecydowanie dominują żeglarze i motorowodniacy. Ponad 80% ruchu w 2026 roku to jednostki rekreacyjne. Ciekawie wygląda natomiast ruch komercyjny. Do dziś, w tym roku, mamy 119 przejść jednostek z ładunkiem. Prawie dwa razy więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Nadal jest to jednak niewielka część całego ruchu, a pełne wykorzystanie drogi wodnej przez większe statki towarowe zależy też od możliwości dotarcia do portu w Elblągu.
1: Na jakim etapie jest budowa podejścia do elbląskiego portu? Ten temat wróci w kolejnych faktach.
15: Poranne fakty RMF Classic.
1: Za dużo jest teorii, a za mało praktyki, która daje realne kompetencje w życiu. Wycofanie się z zadań domowych to była bzdura. To głosy rodziców po 17 dniach nowego roku szkolnego. W faktach pytamy więc, co w polskiej szkole działa, a co nie działa.
16: Dla mnie na przykład w ogóle w szkole problemem jest to, że dzieci uczą się tylko suchej teorii najczęściej, bez praktyki.
17: Oni robią projekty, z których nic nie wynika.
16: Bardzo dobrze, uczą się do pracy, robienia projektów, które później będziesz miała. Mamy odmienne zdanie.
18: Co w polskiej szkole działa, a co nie działa?
19: Nie działa nauka.
3: Po prostu jednym słowem, uważam, że dzieci mają za mało lekcji, za mało zadań, wycofanie w ogóle zadań było jakieś bzdurą.
18: Jesteśmy troszeczkę poza światem, to nie są współczesne kryteria, tylko nauka czegoś, co tak naprawdę nie daje rzeczywistych umiejętności, rzeczywistych kompetencji.
1: Z mieszkańcami Tarnowa w Małopolsce rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Za godzinę gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister edukacji Barbara Nowacka. Polecamy tę rozmowę. W Rzymie podjęto 3. w ciągu 8 lat próbę sprzedaży willi gwiazdy kina Sophie Loren i jej nieżyjącego męża, producenta filmowego Carlo Pontiego, informuje dziennik La Repubblica. Cena rezydencji wynosi około 20 milionów euro. Rzymska gazeta podała, że willa ma 700 metrów kwadratowych i stoi w parku o powierzchni 11 tysięcy metrów kwadratowych. Jest w niej 5 sypialni, 7 łazienek oraz 3 salony. Prawdziwą perłą rezydencji jest jadalnia wykuta w grocie z epoki rzymskiej. Jest tam oryginalna mozaika przedstawiająca meduzę. To dlaczego nikt nie chce tej willi kupić? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to zapewne chodzi o pieniądze. Duże.
0: Myślę, że niewiele jest takich osób, które są w stanie sobie wyobrazić, że 5 sypialni można jednocześnie zasiedlać, ale...
1: 7 salonów.
0: No, ale przez salon to można przebiec. Można, nie wiem, jeden salonik prasowy, salonik cytrusowy. No, nie idźmy tą drogą. Działamy dalej, jak polska szkoła. 7:30 wracamy z faktami, teraz wieści pogodowe.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Na zachodzie bez zmian, jeżeli chodzi o temperaturę, tam cały czas chłodno, 10-11 stopni, ale co ważne, pogodnie w Białymstoku, czyli na wschodzie, 13 stopni w Krakowie, na południu stopni 14, w Łodzi i Rzeszowie stopni 15 i w tych miejscach kraju chmury. I deszcz padać dzisiaj może naprawdę solidnie. Przejaśnień sporo będziemy mieli na zachodzie kraju. 20 stopni nam się zapowiada maksymalnie. Pogoda będzie w kratkę.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 6:45 na śniadanie mistrzów. Zapraszam serdecznie do radiowego stołu od 6:30 do 9:30. W RMF Classic oczywiście Łukasz Wojtusik. Dzień dobry.
20: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: Justyna i Robert mają dzisiaj imieniny. Wszystkiego dobrego dla was. A wśród urodzonych 17 września jest m.in. znakomita aktorka Teresa Budzisz-Krzyżanowska. Jest także Ella Purnell. Aktorka, którą możecie kojarzyć choćby z roli Lucy w serialu Fallout. Tyle kalendarza, co w poranku. Zajrzymy dzisiaj do notatek Andrzeja Wajdy i zaprosimy na ważne wydarzenie. Wejdziemy do Starego Teatru w Krakowie i sprawdzimy, co tam się szykuje w premierowych planach. Zobaczymy też, jak bardzo w codzienności pomaga wam sztuczna inteligencja. To da się sprawdzić.
20: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent pieczywa chrupkiego Crispy. www.melwit.pl.
0: A zaczynamy od takiego ćwiczenia, czyli od nucenia. Nie, może nucić też nie będę, podobnie jak śpiewać, ale grupa Wet Wet Wet z takim nuceniem i śpiewaniem poradzi sobie śpiewająco. 4 wesela i pogrzeb, 6 po 7. Dzień dobry.

0: Przed siódmą zapowiadałem Macieja, który opowie i przypomni nam o ważnej rocznicy, o której mam nadzieję wielu nadal pamięta i tak też się właśnie teraz w Śniadaniu Mistrzów stanie.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: W Polsce 17 września to data przypominająca o domknięciu kleszczy złowrogich agresji z 1939 roku. 1 września na Polskę napadły dwa państwa, Niemcy i Słowacja, która, choć mała, wystawiła do tej napaści armię największą w swojej historii. W ten sposób Polska w tamtych granicach została zaatakowana od zachodu, od północy i przez siły niemieckie i słowackie również od południa. Niemcom zależało na czasie, próbowali ponaglać Moskwę do aktywności zbrojnej, aby maksymalnie szybko i jednoznacznie przesądzić wynik wojny z Polską. Rosjanie czekali, aż padnie Warszawa, ale ta broniła się uparcie. W końcu Niemcy otrzymali wiadomość, że 17 września ich sowiecki sojusznik uderzy na całej linii polskich granic wschodnich. Tak też się stało. Sowieci uderzyli, tak jak Niemcy, bez wypowiedzenia wojny. To powiększało dezorientację polskiego dowództwa, które zarazem mogło mieć pewność, że nie mamy sił ani możliwości w takich warunkach stawić skutecznego oporu wszystkim agresorom. Stąd feralny skądinąd rozkaz z późnego wieczora 17 września, który wprowadził wiele zamieszania. Z jednej strony naczelny wódz nakazywał rozsądnie wycofywanie się najkrótszymi drogami na Rumunię i Węgry. Z drugiej wspomniał, żeby z bolszewikami nie walczyć. Za wyjątkiem sytuacji, w których doszłoby do natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Problem w tym, że wzdłuż całej granicy wschodniej właśnie takie sytuacje miały miejsce. To była brutalna agresja, były sowieckie natarcia i walki, były rozbrojenia polskich oddziałów. Do wszystkich dotarło, że to jest wojna. Polska więc znalazła się de facto w stanie wojny nie tylko z agresorami z zachodu i z południa, ale także ze Związkiem Sowieckim. Tak o tym mówiono na posiedzeniach władz na uchodźstwie, tak o tym mówiono też w rozmowach z USA i z naszymi sojusznikami z zachodu. O ile jednak byli oni naszymi sojusznikami wobec Niemiec, o tyle w konflikcie wojennym wobec Sowietów byliśmy całkowicie osamotnieni. I to nam naprawdę fatalnie wróżyło na przyszłość.

0: Dla tych, którzy już o 7 zaczęli pracę w biurze, temat z biura: Jay Ferguson, kultowy to serial, a kultowe tramwaje pojawią się w Krakowie i przejadą w wielkiej paradzie już w najbliższą niedzielę.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: 125 lat temu uruchomiono w Krakowie tramwaj elektryczny. Stąd pomysł, by uczcić taką rocznicę paradą historycznych i współczesnych tramwajów MPK. Jaka będzie trasa? Jaki pomysł na paradę? To sprawdza dla nas Przemek Błaszczyk.
2: Parada przejedzie z zajezdni Przybroszka, Kawaryjską, Stradomską, Świętej Gertrudy, Westerplatte i Lubicz z przystankiem na Rondzie Mogilskim. To tu możecie wskoczyć do Maximusa. Potem dojedziecie nim do zajezdni w Nowej Hucie.
3: To jest tramwaj z początku XX wieku. On jest naprawdę bardzo charakterystyczny, bo on nie ma w ogóle kabiny takiej, do której jesteśmy przyzwyczajeni, jeżeli chodzi o tramwaj. Motorniczy prowadząc ten tramwaj po prostu stał na podejście, czuł wiatr, który tam go owiewał, jak się rozpędził tym tramwajem. Także to będzie jeden z takich najbardziej ciekawych tramwajów.
2: Przyznaje Marek Gancarczyk z MPK. Łącznie w niedzielnej paradzie weźmie udział prawie 40 pojazdów.
0: O czym informował nas Przemek Błaszczyk.

0: Światło, którego nie było, James Newton Howard. 7:26, zbliżamy się do kolejnych faktów, a w nich Anna Wachowska opowie nam między innymi o utrudnieniach na A4. Będzie też ważna sprawa międzynarodowa. Donald Trump grozi Unii kolejnymi cłami. O co chodzi? Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
3: Wydział Kultury RMF Classic. Dziś po 15:00.
4: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Po reklamie.

0: niestety nałoży bardzo poważne cła. Albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach. Po czym dodał? Jeśli to zrobią, jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami, jeśli to dobre intencje, to w porządku, ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła. O możliwości nowej formuły współpracy gospodarczej z Kanadą mówiła wczoraj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wspomniana współpraca miałaby dotyczyć minerałów krytycznych, możliwości przemysłu obronnego i sztucznej inteligencji. Od przyszłego roku Włosi nie będą płacić podatku od posiadania samochodów o małej i średniej mocy. Ulgę odczują też właściciele motocykli. Decyzja będzie dotyczyć około 14,5 miliona pojazdów. Premier Giorgia Meloni określiła bollo auto, czyli ten podatek, jako jeden z najbardziej znienawidzonych przez Włochów. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
1: Fakty wracają do nas o 8, teraz zerkamy do pogody. Deszcz na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie i tam będzie mokro. Miejscami pada jeszcze na Śląsku i w Małopolsce. W tej części kraju sprawdzam 14-15 stopni chłodniej, ale pogodniej jest teraz na zachodzie kraju, tu od 10 do 12 stopni. Dziś maksymalnie tych stopni 20. Pogoda będzie w kratkę, na południu naprawdę solidnie może jeszcze padać. 7:33, trochę nowości nam się należy z pierwszego sezonu Off Campus. Maisie Star, bardzo lubię ten utwór, Fade Into You.

0: Fade into you, Maisie Star. 7:38. No to sprawdźmy, co dzisiaj w prasie.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Wielka liczba z drugiej strony wyborczej na dzień dobry. 760 milionów złotych. Niemal tyle właściciel Facebooka i Instagrama zarabia corocznie w Polsce na wyświetlaniu fałszywych reklam i oszustw. Z raportu fundacji Instrat wynika, że 1/3 przychodów Mety może pochodzić właśnie z internetowego skama. Więcej na ten temat przeczytacie w Wyborczej. Ja zaglądam do innego dziennika, a w nim kosmiczne pole bitwy. Amerykanie właśnie przyznali jako pierwsi w historii, że ich satelity są uzbrojone. Stany Zjednoczone posiadają broń zdolną do kontrolowania orbity, ogłosił Troy Manning, amerykański sekretarz do spraw sił powietrznych USA. I to jest nowum, ponieważ oficjalnie żadne z mocarstw, ani USA, ani Rosja, ani Chiny, nie mówiły o tej sprawie. Eksperci już teraz zastanawiają się, jaką broń może mieć na orbicie kosmicznej USA. Przypuszczenia, domysły znajdziecie w najnowszej Rzeczpospolitej. Dziennik pisze również o innym kosmosie, o kosmicznych cenach benzyny, które to ceny uderzają w branżę transportową. Jak tak dalej pójdzie, jak czytam, no nie ominą nas podwyżki cen biletów. Firmy gromadzą wprawdzie zapasy paliwa, ale tutaj też możliwości przecież nie są nieograniczone. Zostajemy tymczasem na ziemi, zaglądamy do branży budowlanej, a tutaj niepewność. Wciąż nie wiadomo, kiedy zostanie podpisane nowe rozporządzenie określające warunki techniczne dla budynków mieszkalnych. Dlaczego to ważne? No bo obecne przepisy wygasają w niedzielę. I na to zwraca uwagę dziennik Gazeta Prawna. Przedstawiciele branży budowlanej i deweloperskiej krytykują te opóźnienia i pokazują, że istnieje spore ryzyko chaosu prawnego, a w razie braku nowych regulacji przez 1,5 roku ma obowiązywać zestaw przepisów przejściowych. Szerzej o tym przeczytacie w dzienniku Gazecie Prawnej.

0: Reklama.
1: Od 7 do 19 września Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.

0: Dla tych, którzy jakoś porannie dziś wybitnie nie mogą się odnaleźć, dziwny jest ten świat. I Czesław Niemen. My spróbujemy odnaleźć się teraz w świecie ekonomii.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Ekonomia to działka, w której Mateusz Bożek czuje się jak ryba w wodzie. Dzień dobry, Mateuszu.
2: Jestem, dzień dobry, witaj. Koszty pracy na początek, które w Polsce rosną i to szybciej niż w większości krajów Unii Europejskiej. Tak wynika z najnowszych danych Eurostatu. W drugim kwartale tego roku koszty pracy w naszym kraju wzrosły o 4,7% rok do roku, podczas gdy średnia unijna to dużo niżej, 3,2%. Najbardziej ten wzrost odczuwają pracodawcy z branży budowlanej, mniej odczuwalny jest z kolei w usługach i przemyśle. Z danych Eurostatu wynika, że rosnące koszty pracy to efekt przede wszystkim wzrostu wynagrodzeń i tak zwanych kosztów pozapłacowych. To chociażby składki na ubezpieczenia społeczne, które opłaca pracodawca. Polska, patrząc na te dane, i tak nie jest w najgorszej sytuacji, ponieważ absolutną rekordzistką jest Bułgaria. Tam koszty wzrosły o prawie 10%. Za nią są Litwa i Chorwacja, a najwolniej rosną te koszty w Luksemburgu i Rumunii.
0: A więc w górę idą i koszty pracy, i ceny za paliwo.
2: To prawda, choć trzeba uczciwie powiedzieć, że drogo nie jest tylko w Polsce. W Niemczech na przykład benzyna jest najdroższa w historii. W Hiszpanii natomiast obniżono co prawda podatek na paliwa, ale ceny rosną tak szybko, że przewoźnicy chcą bezpośrednich dopłat dla sektora transportowego, po to, żeby w ogóle utrzymać rentowność swoich firm. Ekonomiści są zgodni co do jednego. Nawet najlepszy pakiet pomocy nie powstrzyma wzrostu cen, jeśli ropa na światowych rynkach wciąż będzie droga. Na koniec jeszcze sprawdźmy, jak się trzyma nasz złoty. Euro kosztuje w tej chwili 4,34 zł. Dolar lekko tutaj potaniał, 3,76. Frank szwajcarski 4,59. Funt brytyjski
0: 5,07 zł, czyli drogo jest. Mateusz Bożek miał dla nas pakiet porannych wieści. Podsumowanie ekonomiczne dnia w RMF Classic o 18.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: Muzycznie słodka. Czekolada Rachel Portman. 3 minut brakuje do 8:00. O 8:00 kolejna porcja faktów od Anny Wachowskiej. A w faktach?
1: Dzieci poniżej 13 roku życia bez dostępu do mediów społecznościowych. Tego chce Bruksela. Co na to Warszawa? O tym na początek. Co trzeba zmienić w polskiej szkole? Co działa, a co nie?
2: Zawsze jest rywalizacja, kto będzie miał lepszą ocenę, kto będzie miał to, a to nie o to chodzi. I marzy mi się, żeby kiedyś w naszym kraju ktoś otworzył oczy i swoją przestrzeń mózgową na to, żeby wdrożyć coś takiego u nas.
1: Pytamy po 17 dniach nowego roku szkolnego, a na koniec tańczący z rowerem.
3: Da się tańczyć jak dla mnie w każdej pozycji, na rowerze też.
1: Słyszymy się za chwilę.
0: Wdrażamy 8 fakty.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Co za dzień?
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Po reklamie.
0: 8:00. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego? To pytanie padło w informacyjnym radiu RMF24. Odpowiadał europoseł Michał Dworczyk.
12: Ja jestem przekonany, że pan prezydent, posiadając całą wiedzę dotyczącą naszego bezpieczeństwa, sytuacji w regionie, podejmuje słuszne decyzje, które właśnie muszą być oparte nie na przekazach medialnych, bo my czasami, czy nawet często w dzisiejszych czasach, ekscytujemy się przekazami medialnymi, no a tak naprawdę, żeby podejmować właściwe decyzje, trzeba mieć wiedzę.
1: Cała rozmowa na rmf24.pl. Za godzinę przypominamy, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki ma się spotkać z ministrem, koordynatorem spec-służb Tomaszem Siemoniakiem. Koniec z mediami społecznościowymi dla dzieci poniżej 13 lat. Takie rozwiązanie ma dziś ogłosić Komisja Europejska. Bruksela zaproponuje przepisy, które wprowadzić mają skuteczną weryfikację wieku. Polska obstaje jednak przy wyższej granicy 15 lat. Te informacje uzyskała od wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego nasza dziennikarka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
13: Standerski pozytywnie ocenia propozycję komisji i mówi, że poza wiekiem oraz niektórymi definicjami jest ona zgodna z polskim projektem, który, przypomnę, jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie, czyli przed wpisaniem do wykazu prac legislacyjnych rządu. Polska nie zamierza jednak rezygnować ze swojego rozwiązania, czyli ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. Jak powiedział mi wiceminister, jeżeli unijne przepisy pozwolą państwom członkowskim Unii ustalić wyższą granicę wieku, Polska zostanie przy swoim rozwiązaniu. Jeśli nie, będzie o taką możliwość mocno zabiegać.
1: Co działa, co nie działa w polskich szkołach? Oto po 17 dniach nowego roku szkolnego pytaliśmy na ulicach Małp. Małopolskiego Tarnowa.
14: Żeby mniej było nauki pamięciowej, żeby więcej było takich praktycznych zastosowań tego, co się uczy w szkole.
2: Jak w Finlandii. Jest najlepszy system edukacji i tam jest zupełnie inny tryb nauczania. Nie właśnie poprzez doświadczania, poprzez współpracę dzieci w grupie. Dzieci nie potrafią pracować w grupach na lekcji. Zawsze jest rywalizacja, kto będzie miał lepszą ocenę, kto będzie miał to, a to nie o to chodzi. I marzy mi się, żeby kiedyś w naszym kraju ktoś otworzył oczy i swoją przestrzeń mózgową na to, żeby wdrożyć coś takiego u nas.
15: No na pewno, żeby lekcje nie były od 7 rano, bo dzieci są, młodzież jest, młodzież ma inny tryb, siedzą do późna, a muszą wstać rano i oni nie funkcjonują rano, boli głowa, brzuch. Lekcje od 9 muszą się zaczynać i wtedy dzieci będą skoncentrowane, wyspane i będą się lepiej uczyć.
1: Z tarnowiankami rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: RMF Classic. Cieszą nas takie fakty.
1: Tańczyliście kiedyś na rowerze? W niedzielę będzie okazja. Sprzed Tauron Areny o 16:00 wyruszy Bike Rave Kraków. Muzyka będzie grana na żywo przez DJ Chandril.
16: Szybko można pedałować przy tej muzyce. Jak ludzie reagują?
3: Ludzie reagują tak, ci, którzy nie mają rowerów, że chcieliby mieć ten rower. Oni, wiesz, niektórzy nawet tam biegli za nami, machali. No to super jest.
16: Rowerzystom się podoba, rozumiem. Trochę głową tak kiwają, no bo tam trzeba trzymać kierownicę pewnie. Ale da się tańczyć, nie?
3: Da się tańczyć, jak dla mnie, w każdej pozycji, na rowerze też. A na rolkach to już w ogóle.
1: Z Iwoną Kotułą, współorganizatorką tego muzycznego przejazdu, rozmawiał Przemek Błaszczyk.
0: Ja niedaleko mieszkam. To chyba wyjdę na balkon i będę rejwował.
1: O tak.
0: 8:30, wracają do nas fakty. My trochę teraz stonujemy atmosferę i zajrzymy do pogody.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Na południu kraju prawdziwe party w wykonaniu chmur, takich ciemnych, deszczowych. Padać może jeszcze na Śląsku, w Małopolsce, w Świętokrzyskie, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. I tu od 14 do 16 stopni. Dużo przyjemniej jest na zachodzie, jeżeli chodzi o to, co na niebie. W Wielkopolsce, na Warmii, Mazurach słońce i chmury, ale tam chłodniej, od 10 do 13 stopni, a dziś tych stopni maksymalnie będzie 20.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 7:55, już za chwilę w poranku zajrzymy do notatek Andrzeja Wajdy. W roku poświęconym mistrzowi sprawdzimy, jak zapisywał swoje pomysły, z których później powstawały m.in. filmy. O tym już za kwadrans, wcześniej łączenie z Lidią Krawczuk i wieści z kraju, w którym mam wrażenie, co chwilę coś się dzieje. Coś, co brzmi jak political fiction, najpierw trudno w to uwierzyć, a chwilę później okazuje się, że fakty nie pozostawiają wątpliwości, że tak się właśnie stało. A przed 9:00 jeszcze wrócimy do sporu, który od lat dzieli kierowców i miłośników motoryzacji. No, kto ma rację, to spróbuje rozstrzygnąć profesor Ryszard Tadeusiewicz.
5: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.
0: Towarzystwo doborowe, jak słyszycie. Muzycznie także jest nieźle. Na scenę poranka wchodzi Bono z grupą U2, Stuck in a Moment. Dzień dobry, Łukasz Wojtusik, 7:58 już.

0: Muzyczni goście, Piraci z Karaibów, w Śniadaniu Mistrzów, na Ścieżce Poranka, teraz spotkanie na szczycie. Na światło dzienne wychodzą kulisy ostatniego burzliwego posiedzenia Rady Kennedy Center w Waszyngtonie. Chodzi o jedną z najważniejszych instytucji kultury w Stanach Zjednoczonych. Tego samego spotkania, podczas którego Donald Trump pokłócił się z demokratyczną kongresmenką Joyce Betty. Teraz Betty opowiedziała w telewizji MS Now, jak dokładnie wyglądało to starcie. Szczegóły zna Lidia Krawczuk i chętnie podzieli się z nami tymi informacjami.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Posiedzenie Rady rozpoczęło się od informacji o najnowszym wyroku w sprawie Betty kontra Trump. Sędzia po raz kolejny zablokował próbę umieszczenia nazwiska Donalda Trumpa na budynku Kennedy Center. Chwilę później Rada przeszła do rozmowy o remoncie. Betty zaczęła zadawać pytania i wtedy, jak sama opowiada, Trump wpadł w furię. To było najbardziej nieprofesjonalne zachowanie, jakie kiedykolwiek widziałam. Zaczął mnie wyzywać. Mówił m.in., że wszystko blokuje, że jestem głupia. Powiedział, uważam, że jesteś niekompetentna. A ja odpowiedziałam, ja wiem, że to ty jesteś niekompetentny. Betty mówi, że w pewnym momencie spojrzała na osobę prowadzącą posiedzenie i zapytała: naprawdę będziemy to robić? Test nieprofesjonalny. Ale wymiana zdań trwała dalej. Powiedział, że pociągnie mnie do odpowiedzialności, jeśli coś spadnie z sufitu i kogoś zabije. A ja mu powiedziałam, przecież już zabijacie ludzi. Jesteśmy na wojnie. Mamy też ludzi, którzy głodują. Wy to robicie. Ale na tym się nie skończyło. Potem zaczął opowiadać, jak świetnym jest deweloperem. Nic o mnie nie wiedział, ale twierdził, że ja nigdy niczego nie zrobiłam, więc przypomniałam mu, że ma na koncie więcej bankructw niż ktokolwiek w tym pomieszczeniu. Naprawdę do tego poziomu zeszła ta rozmowa. Nie zamierzałam pozwolić, żeby mnie zastraszał czy próbował zdominować. Joyce Betty zasiada w Radzie Kennedy Center jako przedstawicielka kongresu. Na jej czele stoi Donald Trump, wybrany na przewodniczącego przez Radę, którą wcześniej przebudował, usuwając część jej członków i powołując swoich nominantów. Teraz ich konflikt znowu przenosi się do sądu. Kennedy Center zostało zamknięte, przed budynkiem stanęło ogrodzenie, a Betty wystąpiła o pilne posiedzenie. Twierdzi, że centrum zamknięto mimo wcześniejszego nakazu sądu, zgodnie z którym taka decyzja wymaga zgody sędziego. Sędzia Christopher Cooper już zareagował, dał władzom Kennedy Center czas do czwartku rano na wyjaśnienie, dlaczego budynek został zamknięty.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Elektroniczny swing, Michael Giacchino i muzyka do Spidermana, Daleko do domu, do tej części. A najnowszy Spiderman jeszcze do zobaczenia w kinach, wrześniowo 8.21. Tymczasem u nas zaproszenie na kulturalne wydarzenie Noc Listopadowajdy. To jest tytuł performatywnego czytania z okazji roku Andrzeja Wajdy. Dziś i jutro o 20.00 w Łazienkach Królewskich w Warszawie posłuchamy fragmentów dramatu Stanisława Wyspiańskiego w wykonaniu znakomitych aktorów scen polskich. A te dramaty będą pokazane w kontekście dwóch inscenizacji Andrzeja Wajdy, scenicznej w Teatrze Starym w Krakowie z 1974 roku oraz w spektaklu Teatru Telewizji z 1978 roku. Noc Listopadowajdy została przygotowana w adaptacji reżyserii Dariusza Błaszczyka. Ważną rolę odegrały tutaj notatki Andrzeja Wajdy.
1: Przyznam szczerze, że jestem pod mega olbrzymim wrażeniem jego notesów, ponieważ tam widać jego taką drogę intelektualną, nie tylko reżyserską, a nawet w tej reżyserii, bo różne są zdania na temat reżyserowania przez Wajdę, natomiast każdemu bym naprawdę polecał lekturę tych notesów, bo nabiera się respektu jakby do tego, jaka była jego droga i jak on potrafił też jakby iść w poprzek tego, co już zrobił. Czyli jak pewne rzeczy już osiągnął, to potem w następnych realizacjach, zwłaszcza w latach pod koniec lat 60. czy w latach 70. i na początku 80., on jakby widać w tych procesach, i teraz nie mówię tylko o Nocy Listopadowej, ale na przykład przy realizacji filmów, widać, że w momencie, kiedy czuł, że idzie jakimiś tropami, które zrealizował w innych realizacjach, to po prostu sam jakby niszczył te tropy i postanawiał otwierać się na zupełnie nieznane ścieżki. No i to było dla mnie największe też odkrycie, bo ja to się oczywiście czuję z jego realizacji, ale tutaj widać to jakby namacalnie w tych notesach te sprawy, plus jednak, że to była olbrzymia postać, nie tylko filmu, ale kultury polskiej, i tam są, widać, że tam za tym idzie wielka nie tylko intuicja, ale też erudycja i poszukiwania intelektualne. No i to było takie najważniejsze wyzwanie.
2: Dokładnie Andrzej Wajda różnego rodzaju notatki pisze tego typu "i tak ma być". Strzałkami pokazuje, którędy mają aktorzy się przemieszczać. Za pomocą rysunków daje dokładne wskazówki, w jaki sposób poszczególne sceny mają wyglądać. Też w archiwum Andrzeja Wajdy znajduje się plan pracy Andrzeja Wajdy, spis aktorów.
0: Opowiadali reżyser Dariusz Błaszczyk i producentka spektaklu Joanna Szumańska. Rozmawiała z nimi Ula Urzędowska. Noc Listopadowajdy. Performatywne czytanie z okazji roku Wajdy. Dziś i jutro w Łazienkach Królewskich o 20.00 w Warszawie. Chcecie się znaleźć na tym wydarzeniu? To napiszcie do nas redakcja@rmfclassic.pl i uargumentujcie, dlaczego nie może was zabraknąć. Podajcie też wybrany dzień, na który chcecie się wybrać na to spotkanie z twórczością Wyspiańskiego i Wajdy, i z aktorami.
3: Śniadanie mistrzów podkręca apetyt na cały dzień.

0: You. No, rzeka ropy płynie do Europy i ponoć ta ropa ma być tańsza? Nie wierzę. Nie wierzę. Sprawdzi to dla nas Anna Wachowska.
1: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.

0: Już 8.31, najwyższy czas na kolejną porcję faktów, które w RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma dla nas Anna Wachowska.
1: Południe połączone sejmowe komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego zajmą się ustawami zakazującymi najmu krótkoterminowego. Chodzi o dwa projekty, rządowy i poselski, złożony przez Polskę 2050. O kluczowych różnicach nasz reporter Jakub Rybski.
2: Rządowy projekt zakłada, że aby zakazać najmu krótkoterminowego, ponad połowa wszystkich członków spółdzielni musiałaby zagłosować za takim rozwiązaniem. Politycy Polski 2050 twierdzą jednak, że uzyskanie takiej frekwencji byłoby niemożliwe, bo w dużych spółdzielniach na walne zgromadzenia przychodzi zwykle tylko niewielka część mieszkańców. Właśnie dlatego posłowie tej partii chcą złożyć poprawkę, która zakłada, że wystarczyłaby zwykła większość głosów, aby wprowadzić taki zakaz. Z moich informacji wynika, że jest zgoda wśród posłów koalicji, aby przyjąć te zmiany podczas prac komisji.
1: Ropa na globalnych rynkach tanieje. Za baryłkę tej najpopularniejszej płacimy $102. Pozytywne sygnały płyną z Arabii Saudyjskiej, która w ciągu kilku dni zamierza przywrócić połowę przepustowości uszkodzonego rurociągu wschód-zachód w ciągu 6 tygodni jego pełną działalność.
3: Fakty kulturalne. O tym mówi stolica.
1: W Stołecznym Teatrze Dramatycznym dziś premiera krótkiego spektaklu o matce i córce.
4: Jestem do ciebie podobna, a ty jesteś do mnie podobna. Oglądam się w tobie, ty oglądasz się we mnie. Ty jesteś duża, ja jestem jeszcze mała, ale ja wyszłam z ciebie i tu na twoich oczach jestem żywą, inną tobą.
1: To opowieść o miłości i bliskości, które bywają pułapką, ale też o próbie odnalezienia własnej tożsamości w cieniu drugiej osoby. W sztuce zagrają Anita Sokołowska i Helena Urbańska.
0: Kolejna porcja faktów u nas o 9:00. Teraz zerkamy do pogody. Na południu i na wschodzie dziś dużo chmur i może padać miejscami jeszcze solidnie. Teraz deszczowo w Małopolsce, na Podkarpaciu, na Śląsku, w rejonie Lublina i Białegostoku też poranek mamy mokry i takie może być również przed południe. Na zachodzie z kolei przejaśnienia, tam od 10 do 13 stopni, w centrum kraju stopni 14, a dziś zapowiada nam się tych stopni 20 i pogoda będzie w kratkę. Ale my się tymi chmurami deszczem nie przejmujemy i gramy do tańca. Footloose, Kenny Loggins.

0: Kenny Loggins, Footloose, 8:37, słuchacie Śniadania Mistrzów w RMF Classic, to wydanie czwartkowe. I opowieści premierowe mam dla was. Aż 8 premier, międzynarodowe koprodukcje, 5 nowych ścieżek programowych prowadzonych przez ambasadorów takich jak choćby Agnieszka Holland czy Anna Dymna. Trochę o tym w faktach mówiliśmy wczoraj, a dzisiaj wątek rozszerzamy. Zapowiada nam się naprawdę na bogato nowy sezon w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. Obiecywałem na początku tego miesiąca, że będę różnym scenom teatralnym się na początku sezonu przyglądał i tak się dzieje. Jaki to będzie sezon w Krakowie?
1: Będzie radykalny, będzie z jednej strony bardzo polski, z drugiej strony bardzo rodzinny.
0: Zapewnia Jakub Skrzywanek, dyrektor artystyczny tej sceny.
1: Wprowadziliśmy 5 ścieżek, po których chcemy, żeby nasi widzowie, widzki nawigowały w tym programie, w tym sezonie. No i już chyba sama klasa ambasadorek i ambasadorów mówi samo za siebie. Anka Wilhelm-Sasnalowie, Agnieszka Holland, Anna Dymna. To są takie osoby, które rzeczywiście biorą z nami pewien rodzaj otwarcia, chęci przedstawienia tego, co w tym sezonie w Narodowym Starym Teatrze. Premier mamy zaplanowanych 8, z czego 2 to premiery w dużych koprodukcjach międzynarodowych. Julien Gosselin, Théâtre Léodéon, Philippe Ken również z Klikoteką. I to są rzeczywiście dla nas takiego pewnego rodzaju kierunki.
0: A wśród tych premier coś, na co zwróciłem szczególną uwagę. Naszewski, sprawa Stanisława Pyjasa, tekst Cezary Łazarewicz, taka książka, była znakomity reportaż, a spektakl szykuje się w reżyserii Marcina Wierzchowskiego.
1: Naszewski, sprawa Stanisława Pyjasa, no jeden z najważniejszych momentów historycznych XX wieku, nie tylko w historii Solidarności i działań opozycyjnych, które działy się w PRL-u, ale również takiej całej historii pamiętania o czymś, co jedni nazwą wypadkiem, drudzy nazwą zbrodnią i morderstwem. Niemniej jednak sprawa Pyjasa na pewno stworzyła, ukonstytuowała pewien mit, wokół którego budowaliśmy trzecią RP. Do tego wszystkiego wraca Marcin Wierzchowski, również przez reportaże Cezarego Łazarewicza. No dziś w tym miejscu legendarnym Burger King, zaledwie 100 metrów od Narodowego Starego Teatru. O tym, jak te losy historyczne się zmieniają i czym w zasadzie są, chcemy bardzo mocno opowiedzieć.
0: Na Szewskiej sprawa Stanisława Pyjasa to jest spektakl, na który ja zdecydowanie czekam na narodowej krakowskiej scenie. Jeszcze teatrom w różnych miejscach kraju będziemy się przyglądać, a taki pejzaż tego, co w teatrze się dzieje, zawsze u nas po 17:00 pod przewodnictwem Natalii Grzeszczyk w Kafe Classic w RMF Classic.
2: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
1: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: My Girl i The Temptations. A u nas teraz spotkanie motoryzacyjne i felieton pana profesora, który opowiadał ostatnio o wyścigach, a dzisiaj będzie prawdziwa międzynarodowa rywalizacja.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Samochody elektryczne, o których wspominałem w poprzednich spotkaniach z Państwem, były samochodami luksusowymi. Teraz fabrykanci, budowniczowie samochodów starają się zaoferować swój pojazd jak najtaniej, no bo to przyciąga klientów. Natomiast właśnie na początku rozwoju motoryzacji tej elektrycznej, głównie we Francji, bo tam się ten rozwój najpierw zaznaczył, raczej wybierano auta drogie, a nawet powiedziałbym bardzo drogie. Specjalnie je czyniono tak drogimi, żeby miały one charakter dobra luksusowego dla bardzo nielicznych, ale właśnie przez to, żeby przyciągały klientów. Te samochody bardzo dobrze się sprzedawały, ale były bardzo drogie i wobec tego rocznie sprzedawano kilka zaledwie samochodów, to znaczy bywało, że poniżej 10. Natomiast ta moda przeniosła się do USA. Stany Zjednoczone rozwijały się niezależnie, ale zawsze bacznie patrzyły, co się dzieje na starym kontynencie i rozwijająca się moda na samochody elektryczne we Francji spowodowała, że w 1897 roku Walter C. Baker założył Baker Motor Vehicle, fabrykę samochodów. Po pierwsze zaczął tymi samochodami zarzucać, jeśli tak można powiedzieć, rynek amerykański. Bardzo były te samochody pożądane z podobnych zresztą powodów jak we Francji, mianowicie były dobrym luksusowym, a więc nabycie takiego samochodu od razu podnosiło prestiż osoby, która była nabywcą. A ponadto okazywały się bardzo dobre. Samochód o nazwie Torpedo, właśnie tego Bakera, osiągnął w 1902 roku szybkość 121 km na godzinę, a więc przekroczył wszystkie rekordy francuskie i sprzedaż samochodów w Stanach Zjednoczonych osiągała większe rozmiary niż we Francji. We Francji to były pojedyncze sztuki. W 1906 roku w Stanach Zjednoczonych sprzedano 800 samochodów. Na dzisiejsze czasy to oczywiście śmieszna ilość, ale wtedy to kiedyś był rekord. Konkurentem Bakera był Andreas Ricker. On stworzył taką swoją firmę, która nazywa się Ricker Electric Vehicle Company. Też produkował, sprzedawał samochody w Stanach Zjednoczonych. Jednak wadą samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych były ciężkie akumulatory, bo drogi w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj jedne z najlepszych na świecie, niestety wtedy były złe i wobec tego te samochody się po prostu rozlatywały.

0: To propozycja dla tych, którzy mają, czują porannie taki niedobór klasyki. Pierwsza suita na orkiestrę jazzową od pana Szostakowicza. A ci, którzy nie czują niedobór faktów, także mam nadzieję zostaną usatysfakcjonowani, ponieważ Anna Wachowska za chwilę z faktami będzie u nas. A co w faktach, Aniu?
1: Minister edukacji broni diety planetarnej.
2: Dzieci cierpią na otyłość. Hipokryzją jest udawanie, że nie cierpią.
1: Mamy ważne dla kierowców informacje z autostradowej obwodnicy Wrocławia. A na koniec przekonamy was, że nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Czyta lektor AI.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku, cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
7: Stokrotka.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Po reklamie.
0: Dziewiąta. Czas na fakty w RMF Classic. RMF Classic Warszawa. Anna Wachowska.
1: Minister edukacji Barbara Nowacka broni diety planetarnej serwowanej uczniom w stołówkach. Była o nią pytana przez Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Świeże mięso mogą zjeść dwa razy w tygodniu, ale na przykład mogą też mieć zupy na mięsie, więc to nie jest w ogóle temat do jakichś...
18: Bo Ministerstwo Zdrowia, które się o to zapytaliśmy, tak, powiedzieli nam, że tam w ogóle nie ma powiedziane, że dwa razy. Może być i cztery razy w tygodniu, tylko musi być odpowiednio przygotowany, że to jest jakby
2: tam,
18: kwestia...
2: Tam jest wpisane, o ile mnie pamięć nie myli, świeże mięso. Ja też nie zapamiętuję rozporządzeń innych na pamięć. Natomiast to generalnie, co przyświecało Ministerstwu Zdrowia, to jest zadbanie o zdrowe żywienie dzieci i młodzieży.
18: To postawimy
2: dzieci,
18: kropkę, za chwilę do
2: tego wróci. Dzieci cierpią na otyłość. Hipokryzją jest udawanie, że nie cierpią.
1: Cała rozmowa rozmowa jest na rmf24.pl. Zderzenie czterech samochodów, dwuosobowych i dwóch ciężarowych w pobliżu węzła Wrocław Południe. Są utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Zablokowany jest pas w kierunku Kudowy. Kwestie rosyjskiej eskalacji i prowokacji względem państw NATO ma poruszyć wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. To w czasie przyszłotygodniowego spotkania z szefem amerykańskiego Departamentu Wojny Pittem Hegsethem. Mowa ma być także o lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3, informuje nasz korespondent Paweł Żuchowski. Witamy, Pawle.
17: Dzień dobry, do spotkania dojdzie w środę. W godzinach przedpołudniowych w rozmowach ze stroną amerykańską uczestniczyć będą również atasze obrony generał Krzysztof Nolbert oraz szef polskiej ambasady w stolicy USA Bogdan Klich. Wiadomo, że rozmowa ma dotyczyć także stałej obecności sił amerykańskich w Polsce. Tego dnia wieczorem w rezydencji ambasadora odbędzie się też uroczystość z okazji Święta Wojska Polskiego. Organizowanie takiego wydarzenia w sierpniu w stolicy USA z powodu urlopów w Pentagonie mija się z celem, dlatego co roku przyjęcie odbywa się we wrześniu. Zapraszani są amerykańscy żołnierze, ale i wojskowi z krajów sojuszniczych pracujących w USA. Nieoficjalnie wiem, że pojawi się Elbridge Colby, wiceszef Pentagonu, który odpowiada za przygotowanie nowej koncepcji obecności sił USA w Europie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
19: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
1: Drogi w starożytnym Rzymie tworzyły skomplikowaną sieć, na którą wpływało ukształtowanie terenu czy aktywność ludzi. Takie wnioski naukowcy wyciągnęli po analizie 300 tysięcy kilometrów dróg Cesarstwa Rzymskiego. I jak się okazuje, Rzym odgrywał w sieci dróg mniej centralną rolę niż się powszechnie uważa. A to oznacza, że powiedzenie, iż wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, nie ma raczej potwierdzenia w faktach.
0: Kolejne potwierdzenie w faktach o 10:00. Na pewno. Od Anny Wachowskiej.
1: Tak jest.
0: Wieści z kraju i ze świata. My teraz zerkamy do pogody.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Ochłodziło się w Polsce dziś nie więcej niż 20 stopni. Teraz od 12 do 16 stopni. Dużo chmur mamy na południu cały czas i na wschodzie naszego kraju. Od Śląska przez Małopolskę po Lublin może jeszcze delikatnie padać deszcz. Przejaśnień z kolei najwięcej na zachodzie. Tak to zwykle bywa, na zmianę. Jakaś równowaga być musi. Najcieplej znowu zrobi nam się ponownie pod koniec lata. Tak naprawdę na początek jesieni.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Astronomicznej jesieni na początek nam się zrobi wtedy cieplej. 23 września tak to wygląda przynajmniej w pogodowych planach. 4 po 9, a co w planach u nas? Dyskusja o sztucznej inteligencji, bo warto was zapytać, jak tam wasze relacje ze sztuczną inteligencją, jeżeli jakieś są, pomaga w pracy, ułatwia, może bardziej przeszkadza. Dziś z różnymi odmianami AI spotkamy się w zasadzie na każdym kroku. No i co wy na to? To sprawdzimy za chwilę. Odwiedzi nas też Tytus Hołdys. Wpadnie, żeby opowiedzieć, co szykuje po 18:00 w ramach uczty programowej, co się zowie między ścieżkami. A do tego cały czas gwarantuje Towarzystwo Najpiękniejszej Muzyki Filmowej.
19: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Dajemy zielone światło.
0: Taki temat z Love Story. To dopiero historia.

0: 8 po 9. Jak bardzo pomocna jest sztuczna inteligencja? Czy może być dla nas ułatwieniem? Czy może być niebezpieczna? Oto reporterka RMF FM, Agnieszka Wyderka, pytała was, mieszkańców Łodzi pytała.
1: Z czego pani korzysta?
2: No myślę, że w takich codziennych, żeby jak najbardziej skrócić ten czas wyszukiwania, no to wpisuje się w ten czat jakieś takie proste pytania, które pomagają nam gdzieś tam zweryfikować tą większość ilości wiedzy w jak najkrótszym czasie.
3: Używam często i zazwyczaj teraz pytań macierzyństwo, ChatGPT.
2: No i właśnie bardzo mi pomaga.
4: Najczęściej nie używam, ale jak mi się zdarza, to do poszukiwania informacji, bo jednak jest to szybszy proces niż robienie tego ręcznie, aczkolwiek trzeba weryfikować te źródła. Na pewno generatywnych form AI nie używam, bo jest to trochę bez sensu i rzadko kiedy daje satysfakcjonujące efekty.
5: Czasami jeszcze do celów kulinarnych, bo lubię gotować.
6: A prawo powinno regulować, trochę ograniczać rozwój?
7: Potrzebni są ludzie, którzy będą trochę nad tym panować i którzy będą potrafić używać tego w taki sposób, żeby zostało napisane jakieś tam programy w ten sposób, co powinny.
8: A pani się obawia, że sztuczna inteligencja zawładnie całą ludzką sferą?
2: Patrząc na to, jakie błędy potrafi robić, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten czas. Wydaje mi się, że człowieka nic nie zastąpi, ale ciężko to określić.
8: Sztuczna inteligencja ma więcej plusów czy minusów?
4: Z jednej strony jest to narzędzie, które jest pomocne w pracy kreatywnej, czy może w codziennym życiu, ale jednak jakieś regulacje są niezbędne, no, związane z prawem autorskim, bo to jest taka rzecz, która jest najbardziej kontrowersyjna w całej tej technologii.
5: Tak, jak najbardziej uważam, że powinno być to jakoś sprawdzane, żeby nie podawać wszystkich informacji innych ludzi.
9: W szkole to wszyscy tego nadużywają.
0: A jak u państwa z tymi nadużyciami? Jak z nadużywaniem tak naprawdę AI? Do czego AI wam służy? Czy jest pomocna na przykład porannie? Może coś podpowiada? Może rozwiązuje jakieś domowe sprawy? Dajcie znać. Lukasz.Wojtusik@rmfclassic.pl.
10: Śniadanie mistrzów. Czym żyje świat o poranku?
0: U nas na pewno żyje dobrym towarzystwem. Takich panów na przykład. The Blues Brothers. Everybody needs somebody. A za chwilę jeszcze jeden pan się pojawi u nas. Tytus Hołdys.

0: Everybody needs somebody. The Blues Brothers, bracia Bluesa w śniadaniu mistrzów, a ja potrzebuję brata Łaty, żeby opowiedział o tym, co dzisiaj dla nas szykuje. Brat w muzyce, Tytus Hołdys. Dziś o 18 zabierze nas na wycieczkę między ścieżkami najpiękniejszej muzyki filmowej. A co w programie, Tytusie, będzie u ciebie? Dzień dobry.
1: Cześć Łukasz, dzień dobry wszystkim. Dziś w programie klasyka lat 60. Wraca do naszych kin Absolvent w reżyserii Mike'a Nicholsa z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Wraca i muzyka z tej właśnie produkcji do programu Między Ścieżkami. Piosenki duetu Simon i Garfunkel, jak i muzyka ilustracyjna Dave'a Grusina w audycji się pojawią. Do tego jeszcze kompozycje Jamesa Hornera z filmów na podstawie bestsellerowych powieści Toma Clancy'ego. Pojawią się również te mniej znane prace Jamesa Newtona Howarda. Świat małego ekranu, świat seriali reprezentować będzie z kolei muzyka z produkcji takich jak Gentlemani, sezon pierwszy i sezon drugi, jak i nowość, czyli Moja wspaniała kariera. Wyruszamy klasycznie po godzinie 18. Do usłyszenia.
2: Śniadanie mistrzów. Kultura na dzień dobry.

0: Reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży HoReCa udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość HoReCa.
0: Po reklamie.

0: od pana Strausa opowieści Lasku Wiedeńskiego. 9:29, jak ja się cieszę, Ulu, że ty już jesteś. Naprawdę, tak się cieszę. Powód jest,
1: dlaczego?
0: Powodów jest wiele. Jeden z nich jest taki, że tylu się już opowieści o serialowej lalce naczytałem w internecie, że aż się boję otwierać kolejne strony i kolejne media
1: świat
0: społecznościowe.
1: Świat się podzielił na zachwyconych i niekoniecznie, a potem podzieli się na team serial i team film. Mhm. A my trzymamy się blisko Bolesława Prusa.
0: I bardzo mi się to podoba. Są fakty, jest wiedza i jest ten klasyczny lalkowy świat.
1: Do którego zapraszam zaraz po 10:00, a wcześniej najważniejsze fakty kulturalne. Ula Urzędowska, dzień dobry.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Łączona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
6: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Po reklamie.

0: Momenty kulturalne RMF Classic.
1: Oto nowa wystawa w Muzeum Villa Lafleur w Konstancinie i Jeziornie. Mela Mutter – Współodczuwanie świata. To będzie monograficzna wystawa poświęcona tej artystce, wybitnej malarce, jednej z najważniejszych polskich artystek XX wieku. Na wystawie portrety, sceny macierzyństwa, pejzaże, prace o tematyce społecznej i religijnej. Kuratorzy akcentują wątki egzystencjalne, które artystka podejmowała z niezwykłą wrażliwością. Doświadczenie emigracji, samotności, wojny, duchowości czy solidarności z człowiekiem ubogim i wykluczonym. Mela Mutter – Współodczuwanie świata. Od 19 września do 28 lutego przyszłego roku. A po szczegóły zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl, zakładka Polecamy. Czarownice w Teatrze Varieté. To pierwszy autorski musical w historii krakowskiego teatru, inspirowany wydarzeniami, które w 1692 roku wstrząsnęły salem. Muzyka Jakuba Lubowicza, libretto Jakuba Szydłowskiego. Opowieść osadzona jest w surowej purytańskiej kongregacji, gdzie dochodzi do zdarzenia, które uruchamia lawinę tragicznych konsekwencji. Młode dziewczęta, zafascynowane opowieściami niewolnicy o wróżbach z patyków i muszelek, spotykają się w lesie z nadzieją na spełnienie marzeń o upragnionej miłości. Niewinna zabawa zostaje szybko przerwana przez miejscowego pastora i uznana za przejaw działania sił nieczystych. Czy mieszkańcy, którzy znają prawdę, zdążą ocalić Salem przed lawiną oskarżeń i terroru? Czy zdrowy rozsądek okaże się silniejszy od narastającej fali absurdalnych oskarżeń? Czarownice w Teatrze Varieté, a wszystkie informacje na naszej stronie rmfclassic.pl.
0: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Jerzy Satanowski i Ekstradycja, a to jest RMF Classic za 4 minuty 10. O 10 najważniejsze fakty. Fakty od rana przygotowuje i sprawdza Anna Wachowska, a w tych faktach o 10 powie między innymi o norweskim piłkarzu, który otrzymał tytuł Przyjaciela Roku Stowarzyszenia Norweskich Bibliotek. Ciekawe za co? Sprawdźcie o 10. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca!
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Po reklamie.
0: To jest RMF Classic, zbliża się 10. Czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
14: Samolot LOT-u zepsuł się w Kanadzie. Od 7 godzin ponad 200 osób czeka na powrót do Polski. Mechanicy przez kilka godzin próbowali naprawić usterkę, a pasażerowie w tym czasie musieli pozostać na pokładzie. Ostatecznie naprawa się nie udała. Teraz podróżni czekają w hali odlotów, a przewoźnik organizuje dla nich lot zastępczy. Siły rosyjskie zaatakowały dziś w nocy infrastrukturę energetyczną w dwóch obwodach. Sumskim na północnym wschodzie Ukrainy i Odeskim na południu. Informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na celowniku znalazły się także cywilne budynki. Rannych zostało 10 osób, wśród których są dzieci. Federacja Rosyjska przygotowuje się do dalszych agresywnych działań. Mamy takie sygnały, mówił w radiu RMF24 europoseł Rozwoju Plus Michał Dworczyk.
15: Ostatnio podpisany olbrzymi kontrakt, chyba największy w historii, przez Federację Rosyjską z Chinami na zakup 80 tysięcy silników turboodrzutowych. To są silniki do pocisków manewrujących. Biorąc pod uwagę, że do tej pory przez ostatnie 4 lata Rosjanie zużyli kilkanaście tysięcy takich pocisków, a teraz zamawiają 80 tysięcy silników, czyli kluczowych elementów do ich budowy, no to oznacza, że Rosjanie nie planują szybko pokoju i mało tego, te silniki, jak sądzę, mogą być niestety wykorzystane nie tylko do bieżących działań, czy do wojny na Ukrainie.
14: W weekend w Federacji odbędą się wybory parlamentarne. Wielu ekspertów sugeruje, że po nich nastąpi w Rosji mobilizacja.
10: Fakty RMF Classic. O tym mówi świat.
14: Zacieśnienie partnerstwa Unii Europejskiej z Kanadą nie jest w nikogo wymierzone, lecz służy wspólnej sile. W ten sposób rzecznik komisji odniósł się do słów prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który mówił tak. Jeśli uznam, że to wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach, podkreślał Donald Trump. Norweski napastnik Manchesteru City, Erling Haaland, laureatem Nagrody Stowarzyszenia Norweskich Bibliotek, otrzymał tytuł Przyjaciela Roku. W marcu piłkarz kupił najdroższą w historii Norwegii książkę. Pierwsze drukowane norweskie wydanie Sag Królewskich islandzkiego historyka i kronikarza Snorri Sturlusona z 1594 roku. Następnie podarował książkę bibliotece miasteczka Brynę, w którym się wychował. Za starodruk zapłacił 1 300 000 koron, czyli ponad 500 000 złotych.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Dziś zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, z rozpogodzeniami, ale to głównie w zachodniej części kraju. Przelotny opad deszczu na Pomorzu, miejscami burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: 10:03 na pogodę i niepogodę muzyka w RMF Classic. Serdecznie zapraszam. Idziemy razem ścieżką dźwiękową. Z nami Robin Hood i opowieści z Narni, Lew Czarownica i Stara Szafa i Świat z Lalki, który już niebawem otworzymy. Teraz Łabędź z Karnawału Zwierząt. To kompozycja Kamila Saint-Saënsa.

9 minut po 10, a komu się przypomina dzieciństwo, wakacje na wsi, bieganie z łukiem po lesie i zabawy w bandę Robin Hooda? A może tej muzyce towarzyszą inne wspomnienia? Muzyka z serialu Robin Hood w RMF Classic właśnie zabrzmiała, a w RMF Classic najbardziej podoba mi się to, jak łatwo i przyjemnie dla ucha przemieszczamy się pomiędzy różnymi światami. Świat Robin Hooda za nami, a na horyzoncie na przykład Narnia, a troszeczkę później konkursowy świat lalki Bolesława Prusa, teraz tango, Libertango, Kaja, kompozycja Astora Piazzolli.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja myślę, że ja tworzę jakiś swój teatr piosenki, tak można powiedzieć.
3: Teatr piosenki.
2: I gdzieś też nazywam część swojego repertuaru popem literackim.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym artystą, człowiekiem pełnym pasji, przekochanym Michałem Bajorem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
13: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie.
17: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
18: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
17: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
19: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: A ty w tym świecie znajomi bohaterowie i dziś Kazio w konkursowej odsłonie, Kazimierz Starski. To może przypomnę, z kim mamy do czynienia. Zawsze piękny i obecnie jedzie do babki, która zdaje się odda mu majątek, mówi hrabina Joanna Karolowa do Izabeli Łęckiej. Przy tym człowiek światowy, bywalec, nawet rodzaj bohatera, jeśli to prawda, że opłynął kulę ziemską, dodaje Tomasz Łęcki, również mówiąc o tym Izabeli. A co na to baron Dalski? Niemiła figura. Arogant, panie, impertynent. I dodaje, on Letkiewicz, ona uczuciowa. Nawet sentymentalna. On to cynik. Kazimierz Starski, to już pytanie konkursowe, słynął z flirtu i cynicznego podejścia do relacji. Jakiej rady udzieliłabyś osobie, która spotyka kogoś o takim charakterze w swoim życiu? Zatem czekamy na dobre rady. Wpisujcie je w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Świat z lalki, a najciekawsza, naszym zdaniem, odpowiedź na to pytanie to finał o 12.30, a wraz z finałem dla zwyciężczyni bądź zwycięzcy kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści.
0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: rmfclassic.pl. Tam zapraszam w sprawie odpowiedzi na dzisiejsze pytanie o Kazimierzu Starskim.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W nowych premierach najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: A już w tym tygodniu
3: zajmiemy się premierą serialu Lalka.
2: Sprawdzimy też zwycięzców tegorocznych nagród Emmy i czy te nagrody dalej mają znaczenie.
3: Jacek Cygan,
2: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama.
5: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
16: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Po reklamie.

Za kwadrans 11, drzwi do świata muzyki otwieramy i świata lalki też. Zapraszam do RMF Classic, kompozycję Vivaldiego, Fryderyka Chopina, przebój ze ścieżki dźwiękowej filmu Dirty Dancing, a teraz zapraszam na ścieżkę dźwiękową filmu W cudzej skórze.

0: Za 11 minut 11. Nikt tak nie zmienia ścieżek dźwiękowych i planów filmowych jak my w RMF Classic i z parkietu filmu Dirty Dancing przenosimy się teraz do Warszawy końca XIX wieku.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: A w tym świecie bryluje Dariusz Stańczuk, przynosząc nam różne ciekawe informacje.
2: Cześć Darku. Cześć Ula, dzień dobry Państwu. No i właśnie, jak tam Państwa wrażenia po pierwszym odcinku nowej serialowej lalki? Bardzo jesteśmy ciekawi, możecie Państwo pisać do nas w tej sprawie. Redakcja @rmfclassic.pl, bardzo prosimy. Czy będziemy zadowoleni z tej produkcji, jak też z filmu kinowego? Zobaczymy.
0: Ja jestem przekonana, że Bolesław Prus byłby zachwycony tym rozchwytywaniem jego dzieła przez filmowców, gdyż był wielkim fanem rodzącej się na jego oczach kinematografii. Ale czy z powieści był zadowolony?
2: No właśnie. Z powieści, która wyrosła na jego największe dzieło, prawda, nie był do końca ukontentowany niestety. Niezbyt miłe rzeczy wypisywali pierwsi krytycy tej powieści. Do tytułu się od początku przyczepiano. Tytuł Lalka był dla wielu niejasny, nieczytelny. Sam Prus z jednej strony mawiał, że motyw lalki skleił mu niejako całą koncepcję dzieła. Z drugiej mówił też, że treść powieści lepiej sugerowałby tytuł Trzy pokolenia. Taki tytuł wyjaśniałby cały ten zamysł, a było to ukazanie dążeń idealistów na tle społecznego rozkładu niestety, ambicji ludzi rzutkich jak Wokulski, dławione niestety przez biernych arystokratów. Do głównych krytyków lalki należał Aleksander Świętochowski. On też przyjął powieść chłodno, pisał o chaosie kompozycyjnym, o niespójności. Prus, dotknięty tym, publicznie bronił swojej książki w artykułach Słówko o krytyce pozytywnej. Był taki cykl. Przykro mu było, że dla większości ludzi lalka to był głównie romans Wokulskiego, że ludzie nie widzą w tym jakiegoś głębszego sensu portretu społeczeństwa, który powinien dawać Polakom do myślenia.
0: I nie jest też prawdą, że lalka przyniosła Prusowi zadowolenie w wymiarze finansowym.
2: No właśnie, chyba. W przeciwieństwie do Wokulskiego, prawda? Prus fortuny na tej swojej działalności pisarskiej nie zbił. Publikacja lalki najpierw w odcinkach, w Kurierze Codziennym, potem w formie książki. No, przyniosła mu takie standardowo jak na owe czasy honoraria. Zarobił na tyle, że mógł wyzwolić się z takiej naprawdę dużej biedy, która dławiła go w młodości. No i opowieści o tym, że lalka zrobiła z Prusa zamożnego człowieka, no to jest mit.
0: Dziękuję, Darku. Wrócisz o 11.30 do świata lalki, w którym jesteśmy wraz ze słuchaczami RMF Classic.
2: Umówione.
0: Ja przypominam, tak, dziękuję, że na naszej stronie pytanie konkursowe na dziś, a dziś zajmujemy się Kazimierzem Starskim. Przypominam, szczegóły na rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
9: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Po reklamie.
15: Minęła 11. Zapraszam do RMF Classic. Czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Wachowska.
16: Komisja Europejska przedstawiła dziś propozycję przepisów dotyczących ochrony dzieci w internecie. Wczoraj zaprezentowała ją w swoim orędziu szefowa komisji Ursula von der Leyen. Dziś w Strasburgu powtórzyła założenia przepisów.
17: No social media under the age of 30.
16: Brak dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 lat. Brak możliwości zakładania kont w mediach społecznościowych dla osób poniżej 15 lat. To oznacza, że dzieci od 13 do 14 lat będą mogły korzystać jedynie z kont zakładanych i nadzorowanych przez rodziców lub opiekunów z ograniczonymi funkcjami i ograniczeniami czasowymi do 1 godziny dziennie. W przypadku osób między 15 a 18 rokiem życia platformy będą miały obowiązek zapewnić bezpieczniejsze wersje swoich usług, podkreślała szefowa Komisji Europejskiej. To ważny krok, tak o zapowiedzi wprowadzenia unijnego zakazu korzystania przez dzieci z mediów społecznościowych mówiła w porannej rozmowie w RMF FM Barbara Nowacka, minister edukacji.
18: Bo tak naprawdę to daje bardzo dużą siłę.
16: A co z polską ustawą regulującą te kwestie? O tym prowadzący rozmowę Tomasz Terlikowski.
19: Prace nad tymi rozwiązaniami, zapewniała minister, trwają.
18: Są założenia, są zespoły, które nad tym pracują. Pracuje nad tym pan minister Standerski, pani minister Katarzyna Lubnauer, bo robimy to w 2 resorty. Bo to jest bardzo duży i bardzo poważny projekt, ale też bardzo duże wyzwanie.
19: Projekt ma trafić do wykazu prac rządu dopiero za kilka tygodni. Uczciwie trzeba też powiedzieć, że wprowadzenie tematu ograniczeń przez Komisję Europejską także będzie miało charakter mrożący.
18: wspólne działania powodują, że musimy się też dostosować, trochę pewno spowolnić.
19: Czyli rozumiem, że trochę nam mrozi, tak? Sytuacja, ta decyzja Ursuli von der Leyen jest korzystna, bo wzmacnia, ale też zatrzymuje pracę, no bo trzeba uzgadniać te wizje.
18: Niektóre rzeczy na pewno będą musiały być wspólnie podejmowane.
19: Tak jest z kwestią wieku dostępności do społecznościówek. Komisja proponuje 13 lat. W polskich rozwiązaniach jest to 15.
16: Dźwięku syren mogą się dzisiaj spodziewać mieszkańcy powiatu łęczyńskiego na Lubelszczyźnie. Od 12 do 15 zaplanowano tam testy systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert, w którym apeluje o zachowanie spokoju.
9: RMF Classic. Poznaj fakty.
16: Spider-Man Całkiem Nowy Dzień został najbardziej kasowym filmem wszechczasów w Ameryce Północnej.
0: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
16: Produkcja z Tomem Hollandem po 47 dniach wyświetlania zarobiła tam prawie 937 milionów dolarów. Tym samym wyprzedziła Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
15: Ciśnienie. W południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. Synoptycy przewidują wzrost. Z zachodu płynie chłodne powietrze polarne morskie. Dziś zachmurzenie spore, choć z przejaśnieniami, rozpogodzeniami, głównie w zachodniej części kraju. I przelotne opady deszczu. A temperatura na przeważającym obszarze od 16 do 19.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
9: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
5: Michał Żebrowski, Maciej Szturp, Robert Więckiewicz,
12: Arkadiusz Jakubik.
5: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 12 minut po 11.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: W świecie bohaterów lalki Bolesława Prusa bywamy od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, a potem wracamy o 20.30, słuchając kolejnego fragmentu powieści czytanego przez Andrzeja Seweryna. A dziś przyglądamy się postaci Kazimierza Starskiego i co mnie ogromnie raduje, zrobiła nam się w konkursowych odpowiedziach taka trochę grupa wsparcia, ostrzegająca przed typami takimi jak on. W tej grupie niewątpliwie była i jest postać z powieści Kazimiera Wąsowska, a oto jej świadectwo. Pan Starski jest tak nieskomplikowany, że nawet przy moim zasobie doświadczenia poznałam się na nim w tydzień, mówiła Wokulskiemu. Ma zawsze taki sam zarost a la arcyksiąże Rudolf i ten sam sposób uwodzenia kobiet. Jego spojrzenia, półsłówka, tajemniczość, mówiła, znam tak dobrze jak krój jego żakietu. Zawsze tak samo unika panien bez posagu, jest cynicznym z mężatkami i wyobrażam sobie, jak wzdycha, mruży oczy. Mój Boże, ilu ja podobnych spotkałam w życiu. Koniec cytatu. A my uczynimy wszystko, aby bliska nam osoba uniknęła spotkania i srogiego rozczarowania Kazimierzem. Stąd pytanie konkursowe na dziś, które brzmi: Kazimierz Starski słynął z flirtu i cynicznego podejścia do relacji. Jakiej rady udzieliłbyś osobie, która spotyka kogoś takiego o takim charakterze, spotyka się z kimś takim o takim charakterze? Odpowiedzi wpisujcie w formularze na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Świat z lalki. Najciekawsza, najbardziej oryginalna zostanie nagrodzona w finale o 12.30. Na zwyciężczynię i zwycięzcę czeka kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa. Naprawdę piękne i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów. A my płyniemy na fali RMF Classic, muzyka z filmu Artysta. Niebawem, teraz zapraszam na pokład Titanica, muzyka Jamesa Hornera.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o Twój głos. Lista przebojów muzyki filmowej.
2: W notowaniu 557 podwójne zwycięstwo Hansa Zimmera. Muzyka do filmu Incepcja. Duna, część druga. A na miejscu pierwszym po raz pierwszy Daniel Pemberton i Brian May, twórcy muzyki do filmu Władcy Wszechświata.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
2: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
2: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
9: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
10: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
2: Po reklamie.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Za 28 minut 12, witajcie w RMF Classic. Stawiwszy się o umówionej porze do świata lalki, zaprasza Dariusz Stańczuk.
2: Tak, stawiam się, stawiam z przyjemnością, zresztą, bo mnóstwo tutaj bardzo ciekawych lalkowych

0: czujność Rosjan.
1: No tak, no nie chciał drażnić tego rosyjskiego niedźwiedzia. Niedźwiedzia tutaj w postaci cenzury rosyjskiej. Cenzura w Warszawie, tak jak w całym zaborze rosyjskim, kontrolowała wszystko, co miało ukazywać się drukiem. No i tak konsekwentnie prześwietlała każdy odcinek lalki, a była ona drukowana w Kurierze Codziennym od 1887 roku. Cenzorzy wymuszali na Prusie autocenzurę, tak to można powiedzieć. Jeśli niełagodzenie pewnych wątków, to po prostu usuwanie tych nieprawilnych, niewygodnych wątków patriotycznych. No dlatego też nie ma w powieści ani odniesień do powstania styczniowego, ani do konspiracji, ani do zsyłek na Syberię. No czytamy, że Wokulski wpadł w kabałę, i tutaj też cytat, z biletem darmowym pojechał do Irkucka w towarzystwie żołnierzy. No i tyle. Z drugiej strony mamy Suzina, kupiec rosyjski, przyjaciel Wokulskiego. Ten Suzin to taka dobra twarz Rosji. Takie zabiegi miały czujność cenzorów uśpić. No i Warszawa wówczas wtedy pełna była Rosjan na służbie. Pełno było rosyjskiego wojska, policji, aparatu przemocy, a na kartach powieści tego po prostu nie ma w ogóle. Reasumując, cała sytuacja zmuszała Prusa do stosowania tak zwanego ezopowego języka, czyli do uników, prawda, do różnych aluzji, niedomówień, szyfrów, które jednak dla Polaków były do złamania. A więc Prus, język ezopowy, natomiast twórcy nowej serialowej lalki, język ponowoczesny, język posttarantynowski, jak można też pisać, takie są głosy. Wszystko oglądamy, wszystko omawiamy, a ciąg dalszy nastąpi.
0: I to jest w tej historii najwspanialsze. Ciąg dalszy w postaci finału lalkowego o 12.30 i kolejnego fragmentu powieści Bolesława Prusa o 13.30. Przypominam, czyta Andrzej Seweryn. A na ścieżce dźwiękowej muzycznie ciąg dalszy następuje. I oto muzyka z serialu 40-latek. W sumie pasuje. Bolesław Prus miał jakieś 40-42 lata, gdy tworzył i publikował lalkę.
1: No i w takim wieku też jest serialowy, nowy Wokulski. 42 chyba.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Pop kultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Ach, co za dzień.
7: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
1: Wydział Kultury RMF Classic. Dziś po 15.
11: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
12: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.

Zapraszam do RMF Classic za 7 minut 12. I co, jak sytuacja? Pracowy multitasking, wszystko wszędzie naraz, też tak macie? Ja tak, pozwólmy, że muzyką się wesprzemy, do świata lalki razem wybierzemy, lalki Bolesława Prusa. O 12.30 mamy finał, pytanie konkursowe jest na naszej stronie rmfclassic.pl i czeka. Przypomnę je także niebawem tu. On air. No i tak idziemy przez czwartek ścieżką dźwiękową, a teraz ciekawostka. Wyczytałam, nie wiem czy prawdziwa, kto siedzi na krzesełku obrotowym tak jak ja teraz przy konsolecie, może się uśmiechnie. Zgadnijcie, jaki dystans pokonuje w ciągu roku przeciętne biurowe krzesło obrotowe. Jakieś pomysły? Okazuje się, że przeciętnie jest to 13 kilometrów. Ktoś zadał sobie to pytanie i policzył. Pewnie nudził się w pracy. Z nami nudów nie ma.

0: Reklama.
1: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
2: Wydział Kultury RMF Classic. Dziś po 15:00.
3: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowie. A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6:30.
6: Melwit, owsianka szkolna w tubce, z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Mama!
11: Cześć, kochanie.
12: Co chcecie na obiad?
10: Rolls Royce.
13: Pierogi z serem.
14: Makaron carbonara.
15: Fasolka po brytońsku.
12: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
12: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
16: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
3: Po reklamie.
17: Punktualnie w samo południe czas na najważniejsze fakty, a fakty przygotowała i przedstawi Anna Fachowska.
18: Poderwane zostały myśliwce, w gotowości są naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ma to związek z rosyjskim atakiem dronów na zachodnią Ukrainę. Zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce. Taki alert dostali kilka minut temu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Lotniska w Rzeszowie i w Lublinie wstrzymały starty i lądowania. Samolot z Londynu do Lublina został skierowany na lotnisko w Modlinie. Informacje dotyczące możliwych zagrożeń są bardzo poważne. Przed nami trudne miesiące, przed Ukrainą krytyczne. Tak przed chwilą mówił w Sejmie wiceminister obrony. Cezary Tomczyk odniósł się także do ostatnich incydentów.
19: Chciałbym też potwierdzić, że rosyjski dron, który dryfował i którego wody zniosły na plażę niedaleko Ustki, był uzbrojony w głowicę bojową, w głowicę odłamkowo-burzącą o masie około 5 kg. 30 lipca w województwie lubelskim spadł rosyjski pocisk manewrujący z głowicą bojową, której waga osiąga 450 kg i z zasięgiem do 3000 km. Analiza Dowództwa Operacyjnego wskazuje, że atak był planowany i intencjonalny.
18: Wiceminister dodał, że Rosja w czasie zimy chce zdławić Ukraiński opór.
2: Fakty RMF Classic ze świata.
18: Donald Trump zirytowany na Unię Europejską za gotowość podjęcia głębszej współpracy z Kanadą. Amerykański przywódca zagroził kolejnymi cłami na wspólnotę, jeśli przyjmie Kanadę jako członka stowarzyszonego. Ottawa szuka partnerów handlowych po tym, jak sąsiad z południa zaczął nakładać cła i grozić kolejnymi. O szczegółach nasz korespondent Paweł Żuchowski.
0: Donald Trump stwierdził, że może nałożyć bardzo ciężkie cła na Unię Europejską, jeśli uzna potencjalne przyjęcie Kanady jako członka stowarzyszonego Unii za wrogi akt. Uznał, że to śmieszne, bo Kanada jest okropnym partnerem handlowym, ale wszystko wskazuje na to, że nie pozwoli Kanadzie na swobodne decyzje. Ukarana może zostać za to Unia Europejska. Jeśli uznam to za wrogi akt, nałożę bardzo poważne cła albo przestanę handlować z Europą w wielu kwestiach, powiedział Trump podczas rozmowy z dziennikarzami w Karolinie Północnej na lotnisku. Jeśli więc to zrobią, jeśli Europa zrobi to ze złymi intencjami, jeśli to dobre intencje, to w porządku, ale jeśli stoją za tym złe intencje, nałożę bardzo ciężkie cła, dodał amerykański prezydent. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
18: Komisja Europejska w dzisiejszym oświadczeniu zapewniła, że zacieśnienie partnerstwa Unii Europejskiej z Kanadą nie jest w nikogo wymierzone, lecz służy wspólnej sile. Są sercem każdego miasta, to one stanowią o ich niepowtarzalnym kolorycie. Mowa o najfajniejszych dzielnicach, które w swoim najnowszym rankingu wyłonił magazyn The Time Out. Na szczycie zestawienia uplasowała się dzielnica reprezentująca Seul, Cheongno-Samga. Pośród europejskich zakątków na wyróżnienie zasłużyła dzielnica Neos Kosmos w Atenach, która zajęła trzecie miejsce. Dzielnice te urzekły oceniających fantastycznym klimatem, ofertą gastronomiczną, lokalnym księgarnią, kawiarnią czy sklepom.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
17: Ciśnienie 1003 hektopaskale, synoptycy przewidują wzrost. Zachmurzenie spore, choć z przejaśnieniami i rozpogodzeniami w zachodniej części kraju. Przelotne opady deszczu, a na Pomorzu to mogą być burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 16 do 19 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
2: RMF Classic. Tylko dla twoich uszu.
10: Tu Włodek Pawlik.
11: Moje nazwisko Piotr Paleczny.
13: Mówi Adam Makowicz.
14: Nazywam się Rafał Blechacz.
10: Mówi Leszek Możdżer. Słuchacie RMF Classic.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

9 minut po 12, a RMF Classic na ścieżce dźwiękowej superbohaterów to byli Avengersi, muzyka, którą napisał Alan Silvestri. Za chwilę Odys i Odyseja, czyż nie był superbohaterem? To jedna z nowości na naszej antenie. Teraz na chwileczkę wskoczymy do Warszawy końca XIX wieku, do świata z lalki. Przypominam pytanie i zadanie konkursowe na dziś. Dziś krytycznie przyglądamy się postaci Kazimierza Starskiego, który, jak wiemy, słynął z flirtu i cynicznego podejścia do relacji z kobietami. Jakiej rady udzieliłbyś osobie, która spotyka kogoś o takim charakterze, spotyka się z kimś takim? Tu w odpowiedziach, przyznam szczerze, prym wiodą panie, ale panowie, co mnie też bardzo cieszy, również mają wiele do powiedzenia i są to bardzo ciekawe wpisy. Ale czekamy na kolejne. Jesteśmy waszej fantazji, wyobraźni niezwykle i nieustająco ciekawi. Przypominam, że czekają formularze na odpowiedzi na powyższe pytanie na naszej stronie rmfclassic.pl, a na zwyciężczynię bądź zwycięzcę czeka nagroda. Kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa i koszulka z wizerunkiem jednego z bohaterów. Odpowiedzi przypomnę raz jeszcze na rmfclassic.pl i zakładka konkursu zabawy Świat z lalki

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje zza kulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.

24 minuty po 12. Idziemy razem ścieżką dźwiękową RMF Classic z Królem Lwem, przebój z tego filmu już niebawem, z muzyką, którą napisał Bartosz Hajdecki, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Chce się żyć wkrótce i La Paloma też będzie. A teraz kompozycja nieznanego autora, ale jakże dobrze nam znana. Chekukene Mason i Plinio Fernandez.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: A w tym świecie czas na finał. Świat bohaterów lalki to Izabela i Stanisław na pierwszym planie, ale ile ciekawych postaci na drugim czy w tle. Dziś na celowniku konkursowym Kazimierz Starski, zwany Kazio. Zawsze piękny i obecnie jedzie do babki, która zdaje się odda mu majątek. Tak mówią o nim w powieści i dodają: próżniak, bankrut, jak zresztą wszyscy oni. I jeszcze, ten Starski to sprytny człowiek, może trochę hulaka, próżniak, ale sprytu mu nie brak. A my też zastosowaliśmy sprytne podejście do sprawy i radząc się słuchaczy RMF Classic, szukaliśmy odpowiedzi na następujące pytanie konkursowe. Kazimierz Starski słynął z flirtu i cynicznego podejścia do relacji. Jakiej rady udzieliłabyś osobie, która spotyka kogoś o takim charakterze, czy nie daj Boże spotyka się z kimś takim? Bardzo dziękujemy za doradztwo w sprawie Kazia. Wnioskuję po wpisach arcyciekawych.

0: Starskiego, co byłoby pomocne w ocenie człowieka. Najlepszym wtedy rozwiązaniem byłoby zakończyć albo przynajmniej zdystansować i kontrolować taką relację. Dla odważnych można się podjąć wyzwania manipulowania takim Starskiem just for fun, pisze pan Robert. No i wtedy organizować prowokacje, różne dramy, bawić się reakcjami. Ale czy to wypada? Pozdrawiam całą redakcję RMF Classic. Panie Robercie, dziękujemy. Zwycięstwo ogłaszamy. Pakujemy przesyłkę, a w niej kolekcjonerskie wydanie lalki Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów. Ślicznie dziękuję za wszystkie wpisy. Ciąg dalszy nastąpi, jak to u nas, i do świata z lalki z pytaniem konkursowym codziennie jest inne. Zapraszamy też jutro po godzinie 10.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz, wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: Po reklamie.
19: RMF Classic. Prawdziwa symfonia emocji.

Zdecydowanie najpiękniejszy poranek świata. Chciałabym, żeby wszystkie moje były takie, a one raczej przypominają galop piekielny z Orfeusza w piekle Offenbacha. To poranek z suity Bergente Edwarda Grieg'a, Orkiestra Symfoniczna z Gotenburga i Neme Järvi. Za 10 minut 13 RMF Classic, teraz będzie szybciej, mocniej, intensywniej. To fragment ścieżki dźwiękowej serialu Ród Guinnessów. Ród Guinnessów, jak mówiła Kasia Czajka-Kominiarczuk w Uniwersum, wraca z drugim sezonem. To może muzyka z serialu powróci do pierwszej dwudziestki. Listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Kolejne notowanie w niedzielę o godzinie 8. A Ród Guinnessów znajdziecie w poczekalni pod numerem 39. Możecie głosować na wszystkie utwory, i te z poczekalni, i te z pierwszej dwudziestki, na naszej stronie rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
14: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
15: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
16: To będzie dla mnie zaszczyt.
17: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
0: Po reklamie.
18: Minęła 13, czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
19: Po ponad godzinie zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Informuje o tym właśnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W komunikacie zapewniono, że nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Celem rosyjskiego ataku kolejny raz najprawdopodobniej było polsko-ukraińskie przejście graniczne Dorohusk-Jagodzin. W związku z wykryciem w pobliżu rosyjskiego drona poderwano myśliwce w celu zabezpieczenia terytorium Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ogłosiło alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. Zawyły syreny. To był dron bojowy o napędzie odrzutowym. Polskie systemy wykryły go, gdy z dużą prędkością leciał nad Ukrainą na zachód i zbliżał się do Polski. Jak mówi nam Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego, maszyna zniknęła z radarów około 4 km od polskiej granicy. Albo została trafiona, albo osiągnęła cel.
20: Pierwsze informacje wskazują, że może być to rejon miejscowości Jagodzin, ale to jeszcze cały czas potwierdzamy dokładną lokalizację i upadek tego drona.
19: To tam w niedzielę rosyjski dron uderzył w lokomotywę, która miała przeciągnąć na przejściu granicznym pociąg pasażerski jadący do Polski. A słyszany przez mieszkańców hałas to był efekt przekroczenia bariery dźwięku przez wojskowe samoloty, uspokaja Jacek Goryszewski.
20: Mamy pierwsze sygnały o tym, że mieszkańcy okolic Łodzi skarżyli się na słyszalny hałas, który przypominał wybuchy, więc uspokajam, były to nasze myśliwce, które musiały się bardzo szybko znaleźć w rejonie, by zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną.
19: I przypomnę, alert został już odwołany. Ostatnie rosyjskie uderzenie w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej przed chwilą skomentował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
21: To nie są przypadkowe zdarzenia, czy jednorazowe zdarzenia ze strony Federacji Rosyjskiej. To jest strategia na wyniszczenie Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej. Polska jest z racji swojego położenia oczywiście najbardziej narażona.
19: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezydent Karol Nawrocki w najbliższym czasie przedstawi własny program obniżki cen paliw. Zapowiadając skierowanie go do Sejmu, szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker nazwał ją odpowiedzią na rządową propozycję utrzymania drożyzny, polegającą na utrzymaniu wysokich marż przez kontrolowany przez rząd Orlen.
1: Prezydent przedstawia propozycję PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Pan prezydent chce wprowadzić normalność, jeżeli chodzi o cenę paliw, bo dzisiaj cena paliw, nad którą panuje, którą może zmienić premier Tusk, jest w Polsce nienormalna.
19: Zdaniem Szefernakera ceny paliw można obniżyć niemal z dnia na dzień, wprowadzając m.in. ustawowe limity marż na paliwa. Prezydencki projekt ustawy Paliwo kosztuje normalnie ma trafić do Sejmu w najbliższym czasie.
2: To są najnowsze fakty w RMF Classic.
19: Film Rozważna i romantyczna, który na nowo interpretuje słynne dzieło Jane Austen, miał uroczystą premierę w Londynie. Role sióstr, które 30 lat temu grały Kate Winslet i Emma Thompson, przejęły Daisy Edgar-Jones i Esme Creed-Miles. Myślę, że tym, z czego w tym filmie jestem najbardziej dumna, to jest właśnie poczucie siostrzanej więzi. To wspaniałe było, bo łatwo zaszufladkować byłoby te kobiety jako uosobienie rozsądku i romantyczności, a tymczasem każda z nich łączy w sobie obie te cechy. To prawdziwe święto autentyczności i tego, jak ważna jest obecność siostry, która pozwala się rozwijać, mówiły aktorki. Nowa kinowa adaptacja powieści w polskich kinach za miesiąc, a za godzinę u nas kolejne fakty. Teraz jeszcze Ula o pogodzie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
18: Pogoda dziś nie jest zbyt romantyczna, więc rozważnie mieć parasolkę. Przelotne opady deszczu na Pomorzu, możliwe burze. Rozpogodzenia i przejaśnienia to tylko głównie w zachodniej części kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 16 do 19 stopni. Ciśnienie na szczęście rośnie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
23: RMF Classic inspiruje.
24: Tu Aga Zarian.
25: Igor Herbut.
26: Grzegorz Markowski.
27: Tu Kasia.
28: I Jacek, czyli Kwiat Jabłoni.
27: Słuchacie RMF Classic.
28: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Anioły w Ameryce, muzyka z miniserialu, który miał premierę w 2003 roku w obsadzie. Ależ obsada: Al Pacino, Emma Thompson, Meryl Streep. Ścieżką dźwiękową bohaterów i nas teraz w RMF Classic prowadził Thomas Newman. A jakie tytuły jeszcze czekają? O wysłuchanie proszą. Ojciec chrzestny, Hobbit, bohaterowie filmu Madagaskar 2, czy za chwilę Mission Impossible. A o 13.30 słuchamy kolejnego fragmentu powieści Bolesława Prusa, czyta Andrzej Seweryn. Gdy serialowi twórcy przerabiają i przebierają lalkę tak, że aż do siebie niepodobna, my wracamy do źródła, do powieści. Serdecznie zapraszam, 13.30.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mój dziadek mówił, jak słuchałem Beatlesów, mówi, co ty słuchasz?
3: To ten... Mój dziadek też. Boże, te włosy długie, jak oni wyglądają. Małpy, małpy!
2: Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym artystą, człowiekiem pełnym pasji, przekochanym Michałem Bajorem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Po reklamie.

0: Zapraszam do RMF Classic. Niech to będzie czas dla nas z literaturą i jej wspaniałą interpretacją. Proszę się rozgościć w świecie bohaterów pana Bolesława.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Wokulski zaczął szukać panny Izabeli. Obszedł długi łańcuch powozów ustawionych wzdłuż toru. Przypatrywał się koniom, służbie, zaglądał pod parasolki damom, ale panny Izabeli nie dostrzegł. Może nie przyjedzie? Szepnął i zdawało mu się, że cały ten plac napełniony ludźmi zapada wraz z nim pod ziemię. Miał też po co wyrzucać tyle pieniędzy, jeżeli jej tu nie będzie. A może pani Meliton, stara intrygantka, okłamała go na spółkę z Maruszewiczem? Zbudził go okrzyk tłumu, dzwonek i brawo. To odbył się pierwszy wyścig. Nagle spojrzał na tor i zobaczył wjeżdżający do szranków powóz hrabiny. Siedziały hrabina z prezesową, a na przodzie pan Łęcki z córką. Wokulski sam nie wiedział, kiedy zbiegł z galerii i kiedy wszedł do koła. Kogoś potrącił, ktoś pytał go o bilet, pędził prosto przed siebie i od razu wpadł na powóz. Lokaj hrabiny ukłonił mu się z kozła, a pan Łęcki zawołał: otóż i pan Wokulski! Wokulski przywitał się z paniami, przy czym prezesowa znacząco ścisnęła go za rękę, a pan Łęcki spytał: czy naprawdę kupiłeś, panie Stanisławie, klacz Krzeszowskiego? Tak jest. No wiesz co, żeś mu splatał figla, a mojej córce zrobiłeś miłą niespodziankę. Panna Izabela zwróciła się do niego z uśmiechem. Założyłam się z ciocią, rzekła, że baron nie utrzyma swojej klaczy do wyścigów i wygrałam. A drugi raz założyłam się z panią prezesową, że klacz wygra. Wokulski okrążył powóz i zbliżył się do panny Izabeli, która mówiła dalej: naprawdę to przyjechałyśmy tylko na ten wyścig, pani prezesowa i ja, bo ciocia udaje, że gniewa się na wyścigi. Ach, panie, pan musi wygrać. Jeżeli pani zechce, wygram, odparł Wokulski, patrząc na nią ze zdumieniem. Nigdy nie wydała mu się tak piękna jak teraz, w wybuchu niecierpliwości. Nigdy też nie marzył, ażeby rozmawiała z nim tak łaskawie. W końcu wystartowała sułtanka. Panna Izabela stanęła na siedzeniu, na twarzy jej wystąpiły rumieńce. O parę kroków od niej przejechał na sułtance jung z miną człowieka, który się nudzi. Spraw się dobrze, ty śliczna, zawołała panna Izabela. Wokulski wskoczył do swego powozu i otworzył lornetę. Jung na przodzie. Już minęli zakręt. Pierwszy zakręt, a gniady tuż za nim. Drugi znowu wysunął się. Ale gniady idzie, pąsowa kurtka w tyle. Trzeci zakręt, ależ Jung nic sobie z nich nie robi. Gniady dopędza, patrzcie, patrzcie, pąsowy bierze gniadego. Gniady na końcu, przegrałeś pan. Pąsowy bierze Junga, nie weźmie, już ćwiczy konia. Ale, brawo Jung, brawo Wokulski. Klacz idzie jak woda, brawo. Sułtanka, jeździec Jung, właściciel anonim. Co to anonim, Wokulski. Brawo, Wokulski! Wrzeszczał tłum. Jeszcze żaden wyścig tak nie rozruszał widzów. Cieszono się, że warszawski kupiec pobił dwóch hrabiów. Wokulski zbliżył się do powozu hrabiny. Pan Łęcki i damy starsze winszowały mu. Panna Izabela milczała. W tej chwili przybiegł wysoki sportsmen. Panie Wokulski, rzekł, oto są pieniądze. 300 rubli nagrody, 800 za klacz, którą ja kupiłem.
3: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
0: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
0: Po reklamie.

RMF Classic. Zapraszam do nas. To był fragment piątej symfonii Ludwika van Beethovena. Za chwilę będziemy na ścieżce dźwiękowej filmu Władcy Wszechświata. O 14:00 najważniejsze fakty, a po 14:00 Katarzyna Chnat i popołudniowy magazyn Popkultura. To prawdziwy kalejdoskop zaproszeń kulturalnych, ciekawostek z kraju i ze świata, inspiracji i dobrej muzyki, najpiękniejszej muzyki filmowej. Ja bardzo dziękuję za konkursowe bywanie w świecie z lalki. Ula Urzędowska, do usłyszenia.

0: Memories musicalu Koty kończą tę godzinę programu. Zbliża się 14 i zbliżają się kolejne fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
9: Mamy XXI wiek. Technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Po reklamie.
0: Jest 14, jest z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, zatem czas na fakty RMF Classic.
13: Niespełna godzinę trwał alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Ostrzeżenie wysłano, bo do polskiej granicy z dużą prędkością zbliżał się rosyjski dron. Jak zapewnia wojsko, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Ostatecznie bezzałogowiec albo został zestrzelony, albo trafił w cel 4 km od granicy po ukraińskiej stronie. Wraz z wysłaniem ostrzeżenia dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w tych regionach zawyły syreny. Momentalnie poderwano parę myśliwców dyżurnych. W centralnej Polski na wschód wyleciały samoloty F-16, mówi wiceszef MON Cezary Tomczyk.
14: Dowódca operacyjny wydał tutaj rozkaz preautoryzacji i był gotowy do zestrzelania tych obiektów, gdyby one zbliżyły się do granicy z Polską i byłoby zagrożenie przekroczenia granicy.
13: Wiceminister potwierdził też, że celem był rejon polsko-ukraińskiego przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin.
14: Dron odrzutowy spadł 4 km od granicy Rzeczpospolitej po stronie ukraińskiej i uderzył w stację benzynową. To jest to przejście graniczne, które wczoraj zakończyliśmy umacniać.
13: Tam w niedzielę rosyjski dron, przypomnę, uderzył w lokomotywę, która miała przeciągnąć pociąg pasażerski jadący do Polski. Akcja ratownicza w Zatoce Gdańskiej na jachcie z 8 osobami na pokładzie złamał się maszt. 6 osób ewakuowano, 2 pozostały na jednostce. Statek ratowniczy Sztorm odholowuje jednostkę do najbliższego możliwego portu. Komisja Europejska chce zakazać dzieciom poniżej 13 roku życia korzystania z mediów społecznościowych. Dla nastolatków w wieku od 13 do 15 lat konta miałyby być pod kontrolą rodziców. Z kolei na antenie RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka mówiła dziś, że Polska chce zakazu mediów społecznościowych do 15 roku życia. Nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą wyjaśni, dlaczego komisja chce ujednolicić przepisy w sprawie dostępu dzieci do mediów społecznościowych.
15: Bruksela argumentuje, że potrzebne są jednolite zasady ochrony dzieci, bo internet nie kończy się na granicach. Państwa członkowskie, w tym na przykład Polska czy Francja, zaczęły już przygotowywać własne limity wieku, co grozi mozaiką przepisów, a to oznaczałoby różny poziom ochrony dzieci w poszczególnych krajach i jednocześnie utrudniałoby firmom działanie na wspólnym rynku. Polski postulat 15 lat jest częściowo zgodny z konstrukcją unijnych przepisów. W proponowanym rozporządzeniu Komisji Europejskiej nie ma elastyczności pozwalającej Polsce zachować tę granicę. Jednak jak usłyszałam od polskich dyplomatów, będzie to przedmiotem negocjacji z krajami Unii i Parlamentem Europejskim.
16: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: 5 sypialni, 7 łazienek oraz 3 salony i jadalnia wykuta w grocie z epoki rzymskiej. W Rzymie trzecia w ciągu 8 lat próba sprzedaży willi gwiazdy kina Sophie Loren i jej nieżyjącego męża, producenta filmowego Carlo Pontiego. 92-letnia Sophia Loren mieszka prawie od 2 dekad w Genewie. Jak podaje dziennik La Repubblica, cena rezydencji przy Via Appia Antica w Wiecznym Mieście to prawie 20 milionów euro. O 15 wracam z nowymi faktami. Teraz jeszcze pogoda. Od Kasi poprosimy.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu regionach okresami przelotny deszcz, na Pomorzu miejscami burze. Rozpogodzenie i słońce możliwe tylko na zachodzie kraju. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze dziś od 16 do 19 stopni, tylko na południowym wschodzie nieco cieplej, tam 20-21 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, miejscami porywisty, silniejszy nad morzem, głównie z kierunków zachodnich.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
16: Godzina szczytu w RMF Classic. Dzień w pracy powoli dobiega końca. Teraz czas dla Ciebie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedna melodia i wracają wspomnienia. Jeden temat i znów jesteś w centrum tej historii. Jedna piosenka i chcesz to przeżyć jeszcze raz. Tak działa jedna jedyna lista przebojów muzyki filmowej. Do usłyszenia w niedzielę po 18 w RMF Classic. A już teraz możesz głosować na swoich faworytów na rmfclassic.pl. Lista przebojów muzyki filmowej. Najpiękniejsze ścieżki dźwiękowe prezentują Jadwiga Polus i Tytus Hołdys.
2: Reklama.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
5: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Gotowy do drogi do domu? Domknij dzisiejszy rozdział i płynnie przejdź do popołudnia.

0: To był fragment koncertu skrzypcowego E-dur Jana Sebastiana Bacha i wykonania Academy of St. Martin the Fields pod batutą Gidona Kremera. A u nas czas na codzienny puls dnia.
1: Puls dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: A dzisiaj bez wątpienia największe zainteresowanie budzą informacje dotyczące bezpieczeństwa Polski i wojny w Ukrainie. Dron i eksplozja przy granicy z Polską wzbudzają wciąż sporo emocji. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny usłyszeli dzisiaj alarmy w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. Ostrzeżenie wysłano, bo do polskiej granicy z dużą prędkością zbliżał się rosyjski dron. Ta informacja dziś mocno rozgrzała internet, a służby apelują, by w takich przypadkach sprawdzać tylko oficjalne komunikaty. Tymczasem trwają przeszukania w dwóch głośnych sprawach. Prokuratura i policja prowadzą czynności m.in. w sprawie projektu Marka Polska oraz w mieszkaniu dziennikarza telewizji Republika. Służby podkreślają, że czynności nie przesądzają o winie. A polscy siatkarze grają o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą. To dziś jeden z najważniejszych sportowych punktów dnia. Co natomiast w kulturze, literaturze i sztuce, o tym więcej powiem w magazynie Popkultura po godzinie 15. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
1: Puls dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Venus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki. Od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
0: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Gastorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce.

0: praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Porek.

Godzina szczytu w RMF Classic. Ostatnia pełna godzina przy biurku. Zrób z niej najbardziej spokojny fragment tego dnia.

0: Zacznij od Bacha, od Zbigniewa Wodeckiego na koniec tej godziny programu. A od czego rozpoczną się kolejne fakty, wie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Wrócimy do sprawy drona, który pojawił się dzisiaj blisko polskiej granicy, ale opowiem także o niezwykłym filmie i będzie dotyczył ostatniego koncertu zmarłego w ubiegłym roku Ozziego Osborna. Zapraszam serdecznie na godzinę 15. Słyszymy się.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
9: Melwit, owsianka szkolna w tubce z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Po reklamie.
0: Wybiła 15. W RMF Classic czas na najświeższe fakty. Ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaktualizowało treści alertów dotyczących zagrożenia z powietrza. Komunikaty będą miały różną treść w związku z poziomem zagrożenia. Najniższy poziom ostrzeżenia brzmiał będzie: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. Drugi stopień dotyczy ataku na Ukrainie, gdy zagrożenie dla Polski jest prawdopodobne i wysokie. Wtedy będzie brzmiał ten komunikat: uwaga, trwa zmasowany rosyjski atak powietrzny na zachodnią Ukrainę, oczekuj dalszych komunikatów, reaguj na sygnały alarmowe. A najwyższy stopień dotyczy zagrożenia na terytorium kraju, które jest wysokie i realne. Mieszkańcy otrzymają wtedy alert: uwaga, uwaga, uwaga, zagrożenie atakiem z powietrza, znajdź bezpieczne miejsce, stosuj się do poleceń służb i oczekuj dalszych komunikatów. Dziś rozesłano właśnie ten najwyższy. Dzisiejszy alarm przeciwlotniczy w Lublinie pokazał kolejne słabości zabezpieczeń na wypadek alarmów powietrznych. Dyrektorzy dwóch szkół ewakuowali uczniów na podziemne parkingi centrów handlowych, bo uznali, że młodzież będzie tam bezpieczniejsza niż w szkolnym budynku. W mniej więcej kwadrans ewakuowaliśmy tak około 900 osób, mówi nam Justyna Łubek, dyrektorka 30. Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie.
17: Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu, nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła. Nasze dotychczasowe miejsce przewidziane w procedurze takiej standardowej, ewakuacyjnej, to jest nasza hala sportowa, która w moim odczuciu, w obliczu alertu o zagrożeniu z powietrza, no nie dawała nam skutecznego zabezpieczenia. Są tam wielkie szyby, które w przypadku wybuchu potencjalnego no mogłoby stanowić zagrożenie dla młodzieży.
1: Czy konieczny jest przegląd miejsc schronienia na wypadek alarmu powietrznego? Będziemy pytać o to w lubelskim ratuszu. Dwie osoby zatrzymane w związku z wczorajszą gigantyczną awarią kolejową w Katowicach, dowiedział się nasz śląski reporter Marcin Buczek. Przesłuchanie zatrzymanych zaplanowano na jutro. Kiedy doszło do tych zatrzymań?
16: Pierwszego z mężczyzn zatrzymano wczoraj wieczorem, drugiego, jak powiedział mi prokurator, dziś rano. To obywatele polscy. Prokuratura prowadzi już w tej sprawie śledztwo, a dotyczy ono kradzieży oraz uszkodzenia kolejowej infrastruktury. Na razie prokurator nie zdradza jednak, co konkretnie skradziono i uszkodzono. Obu zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. A skutki wczorajszej awarii są ogromne. Łącznie opóźnionych było dokładnie 649 pociągów na ponad 216 godzin. 76 pociągów zostało odwołanych, w tym 32 na części i 44 na całej trasie. Okrężnie skierowano jeden pociąg dalekobieżny.
8: Fakty i ludzie.
1: Ostatni koncert Ozziego Osborna z Black Sabbath, zorganizowany rok temu w Birmingham, miał być pożegnaniem legendarnego artysty z publicznością przed zasłużoną emeryturą, a nie pożegnaniem na zawsze. Pod koniec października fani na całym świecie będą mogli zobaczyć swojego idola na wielkim ekranie w filmie Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning. U boku gospodarzy wystąpiły wtedy największe gwiazdy rocka i heavy metalu, m.in. Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Pantera czy Tool. Twórcy filmu zapowiadają, że widzowie zobaczą także wywiady z artystami, którzy wzięli udział w tym wydarzeniu. Będą też materiały zza kulis. Czekamy na film, a o 16:00 słyszymy się w kolejnych faktach. Teraz Kasia o pogodzie. Wielka fanka Ozziego Osborna.
0: Skomentuję to tylko uśmiechem.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Czwartek pochmurny, zachmurzenie duże z przejaśnieniami, w wielu regionach okresami przelotny deszcz, na Pomorzu możliwe burze. Rozpogodzenia i słońce teraz w rejonie Opola i Wrocławia i na wschodzie w okolicach Lublina. A temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju dzisiaj od 16 do 19 stopni, nieco cieplej na krańcach południowo-wschodnich, tam od 20 do 21 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, głównie z zachodu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
8: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
19: Nazywam się Rafał Blechacz.
20: Piotr Paleczny.
21: It's your friend Lang Lang.
22: Jakub Józef Orliński.
23: Sono Fabio Biondi su RMF Classic e ascoltate questa radio.
8: RMF Classic.

0: To była muzyka Ludovica Einaudiego z filmu Nietykalni. A ja chcę teraz w RMF Classic dotykać waszych czułych strun muzyką i propozycjami, jakie dla was mamy, bo zaczynamy magazyn Popkultura, w którym znajdziecie sporo podpowiedzi i informacji o ciekawych wydarzeniach. Katarzyna Chnat, zapraszam.
1: Pop Kultura w RMF Classic.
0: A dzisiaj w programie zajrzymy do kalendarium wydarzeń kulturalnych w Krakowie, Szczecinie czy Wrocławiu. Będzie coś o nowościach książkowych i teatralnych oraz o planach wydawniczych. Będzie też niezwykła opowieść o człowieku gór i zapowiedź jego nowej książki. Na razie nic więcej nie zdradzę. A w tej godzinie już za chwilę przegląd wydarzeń w Wydziale Kultury RMF Classic i zaproszenie m.in. do krakowskiej Krikoteki. A w dalszej części programu szansa na bilety do Teatru Kwadrat. Zatem serdecznie zapraszam. Do tego mamy sporo dobrej muzyki, już za chwilę Trevor Morris i dźwięki z filmu Filary Ziemi, a teraz zaśpiewa Somber. To piosenka ze ścieżki dźwiękowej do serialu Off Campus.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tylko szczerze o filmowych premierach. Najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: A już w tym tygodniu
3: zajmiemy się premierą serialu Lalka.
2: Sprawdzimy też zwycięzców tegorocznych nagród Emmy i czy te nagrody dalej mają znaczenie.
3: Jacek Cygan,
2: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.
4: Reklama
5: wygenerowano z AI.

0: instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Po reklamie.

0: Fragment z szóstego koncertu obojowego The Dur, opus 7 Tomasa Albinioniego, grali London Virtuosi, a prowadził John Georgiadis. A ja mam kilka ciekawych propozycji wydarzeń dla Was i opowiem o nich teraz w Wydziale Kultury RMF Classic. Zapraszam.
1: Sponsorem Wydziału Kultury jest Towarzystwo Wieniawskiego, organizator 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
2: Wydział Kultury RMF Classic.
0: Czy Tadeusz Kantor wciąż inspiruje francuskich artystów? Na to pytanie postara się odpowiedzieć krakowska Krikoteka, która zaprasza na kolejną edycję wydarzenia pod nazwą Gra z Kantorem, tym razem poświęconą właśnie Francji. Program kuratowany przez Dorotę Semenowicz skupia się na ważnych postaciach współczesnej francuskiej sceny. Twórczość tych artystów stanie się punktem wyjścia do pytania o to, jak dzisiaj żyje sztuka Kantora nie w muzeum, lecz na scenie, w performansie i współczesnych praktykach artystycznych. Program otworzy spektakl Sketch of Crowd Giselle Vien. Artystka tworzy sugestywne i wnikliwe portrety, koncentrując się na emocjonalnym, ale też dosłownym doświadczeniu czasu przez swoje postaci. W tym celu wykorzystuje środki wywodzące się z filmu, takie jak zapętlenie, zwolnione tempo i przyspieszenie. Pokazy odbędą się 18 i 19 września o godzinie 18.30 w krakowskiej Krikotece. A o kolejnych planach Krikoteki w ramach projektu Gra z Kantorem więcej informacji znajdziecie na ich stronie internetowej. Siedem książek z Ukrainy, Białorusi, Czech, Polski, Bułgarii i Serbii znalazło się w finale tegorocznej literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Zwycięzca zostanie ogłoszony 17 października podczas gali we Wrocławiu. A w finale znalazły się m.in. książka Ogrodnik i śmierć Georgiego Gospodinowa, Moje kobiety Julii Iluchy czy Dzieci Mileny Markowicz. O nominacjach zdecydowało jury pod przewodnictwem białoruskiego pisarza i tłumacza Andrzeja Hadanowicza. Nagroda Angelus przyznawana jest za najlepszą książkę prozatorską wydaną po polsku w poprzednim roku. Nagroda dla autora wynosi 150 tysięcy złotych, a dla tłumacza zwycięskiej książki 40 tysięcy złotych. Organizatorami są Wrocławski Dom Literatury i Miasto Wrocław. Więcej na ten temat przeczytacie na naszej stronie rmfclassic.pl. Na koniec jeszcze zaglądamy do propozycji krakowskiego teatru Varieté, który proponuje nam pierwszy w historii autorski musical zatytułowany Czarownice. Spektakl inspirowany jest wydarzeniami z 1692 roku. Historia rozpoczyna się od niewinnego spotkania młodych dziewcząt w lesie. Gdy ich zabawa zostaje uznana za przejaw działania sił nieczystych, strach przed karą prowadzi do kolejnych oskarżeń. Podejrzenia szybko ogarniają całe miasteczko, a narastająca panika przeradza się w zbiorową histerię. Czarownice to zatem opowieść o strachu, manipulacji i sile zbiorowych oskarżeń, a także o odwadze, lojalności i miłości. Ten spektakl z muzyką Jakuba Lubowicza i librettem Jakuba Szydłowskiego można już oglądać w krakowskim teatrze Varieté.
2: Wydział Kultury RMF Classic.
1: Sponsorem Wydziału Kultury jest Towarzystwo Wieniawskiego, organizator 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku piątkowo kierunków wiele. Sprawdzę, co kwitnie we wrześniu w Łodzi, w Poznaniu.

0: zaproszę na ciche czytanie w teatrze w Krakowie. Szykuje się Święto Latawca i trwa wielka dyskusja wokół serialowej Lalki. Przyjrzymy się jej.
1: Śniadanie Mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.

Kwadrans przed 16:00, słuchacie RMF Classic. Jeszcze w tej godzinie zajrzymy do koncertowych propozycji Wrocławia, a teraz wracamy do muzyki. Już niebawem u nas grupa Mana i krakowski Splin, a teraz zabrzmi chór Vapensiero z opery Nabucco Verdiego. To będzie wykonanie ambrozjańskiego chóru operowego i Filharmonii Orchestra, których poprowadzi Riccardo Muti.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: A my w magazynie zaglądamy teraz do Wrocławia, do zaprzyjaźnionego z nami Narodowego Forum Muzyki, które szykuje na jesieni mnóstwo nowych propozycji. Będą różnego rodzaju koncerty kameralne, orkiestrowe i solowe, ale także te z udziałem chóru chłopięcego, a to zawsze wzbudza spore emocje. O plany koncertowe z udziałem młodych wokalistów zapytaliśmy zatem Małgorzatę Podzielny, dyrektor artystyczną chóru chłopięcego Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu.
2: Serdecznie zapraszam do Narodowego Forum Muzyki na koncerty z udziałem chóru chłopięcego NFM i chóru dziewczęcego NFM. To, co kocham w naszych dzieciach, to oprócz pięknego śpiewu, emocje i ekspresję, którą pokazują podczas śpiewania. To coś, co nieustannie mnie zachwyca i daje mi dużo radości i werwy do kolejnych wyzwań. 11 października zapraszamy na koncert pod tytułem Mistrzowie Harmonii, podczas którego nasze grupy koncertujące zaprezentują utwory prezentowane podczas konkursów choralnych międzynarodowych, ogólnopolskich w 2026 roku. 10 stycznia w niedzielę w sali głównej niesamowite wydarzenie. Koncert zespołu Ardent Voices z udziałem zespołu wokalnego Rondo i naszych dzieci. Będzie to koncert pod tytułem Emocje, interaktywny spektakl choralny. Wykonamy różne utwory, ale będą również prawykonania utworów Anny Wrocławskiej Musiałczyk do tekstów Marty Jądził. Bardzo czekamy na ten projekt, nie możemy się wręcz go doczekać.
1: O kolejnych propozycjach Narodowego Forum Muzyki będziemy informować na bieżąco w magazynie Pop Kultura. Serdecznie zapraszam. A my wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Manam i krakowski Splin aktualnie na naszej antenie.

0: Poszukiwany, poszukiwana temat z tej produkcji wybrzmiał na antenie RMF Classic, a my szukamy ważnych wieści dla Was. Szczegóły już za chwilę w kolejnych faktach RMF Classic o 16.
1: Reklama.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Ty plus łyk energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Jest 16 i czas na najświeższe fakty. RMF Classic ma je dla nas Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
13: Niemal 40 minut. Mieszkańcy, ale też klienci i pracownicy kilku urzędów na Podkarpaciu spędzili w schronach i piwnicach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert o zagrożeniu atakiem z powietrza. Jak informowaliśmy już w faktach, ewakuowano też uczniów wielu szkół w regionie. Mieszkańcy dostali 3 SMS-y. Pierwszy to alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. W całym regionie uruchomiono syreny alarmowe. W drugiej wiadomości zaapelowano, by znaleźć bezpieczne miejsce. To może być schron, podziemny parking, piwnica, a kto nie może się ruszać i musi zostać w mieszkaniu, niech kieruje się do pomieszczenia bez okien, na przykład łazienki. Pracownicy Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, jak mówi jego rzecznik Bartosz Gubernat, musieli natychmiast opuścić biurka.
14: Nasi pracownicy zostali sprowadzeni na poziomy -1 i -2. Z moich informacji wynika także, że w szkołach podległych podkarpackim samorządom takie ewakuacje miały miejsce.
13: Trzecia wiadomość nadeszła po mniej więcej 40 minutach. W SMS-ie poinformowano, że zagrożenie minęło. Podobne ewakuacje zarządzono m.in. w Urzędzie Marszałkowskim i Podkarpackim Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. O zagrożeniu ze strony imperialnej Rosji mówił dziś we Włodawie na Lubelszczyźnie Karol Nawrocki. Prezydent składa tam wizytę w 87. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę.
15: Nie ma tu znaczenia, pod jakim sztandarem występuje imperialna Rosja, czy jest to Rosja carska, czy Rosja sowiecka. Czy jest to Rosja Władimira Putina, w XXI wieku wciąż mają nasze narody do czynienia z imperialnym mocarstwem, które zniewolenie nazywa sprawiedliwością albo niesieniem wartości, która regularną agresję nazywa wyzwoleniem, ma swój słownik, swoje nazewnictwo, swoje określenia dla rzeczy, które nie mieszczą się w perspektywie wolnych i niepodległych państw.
13: Mówił we Włodawie Karol Nawrocki. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy z Piekar Śląskich, który kilka dni temu próbował uniknąć tak zwanego obywatelskiego zatrzymania. Świadek, który chciał go zatrzymać, został poturbowany. Decyzję o tymczasowym areszcie podjął dziś sąd. Kierowca będzie odpowiadał m.in. za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu drogowym. Badanie wykazało w jego organizmie ponad 1,5 promila alkoholu oraz obecność środków psychotropowych.
16: Postaw na fakty RMF Classic.
13: Wraz ze zbliżającą się jesienią coraz więcej osób skarży się na gorszy nastrój. Jak sobie z tym poradzić? Pytaliśmy na rozpoczętym właśnie w Warszawie Kongresie Szpitali Psychiatrycznych.
17: Zawsze zdrowy tryb życia, dużo ruchu, zdrowa dieta, z ludźmi spotkania, z bliskimi, to jest zawsze ważne.
18: Rozmowa?
17: Ważna jest rozmowa z bliskimi osobami, my często o tym zapominamy.
18: Jeśli dzisiaj wrócimy do domu, to jakie pytanie możemy zadać bliskiej osobie?
17: Jak się czujesz? Czy wszystko było w porządku? Jak ci minął dzień?
13: Podpowiada prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego profesor Agata Szulc w rozmowie z naszym reporterem Michałem Dobrołowiczem. Kasiu, to ja się zastosuję do tej rady. Pani profesor, jak ci mija dzień?
0: Dzisiaj całkiem dobrze, bo w Krakowie zaświeciło słońce.
13: U nas też w porządku. Chmur trochę, słońca trochę. Z faktami wracam za godzinę. Wszystkiego dobrego dla wszystkich.
0: Tak jest, a ja jeszcze opowiem o tym, co w prognozie pogody.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: A czwartek z pogodą w kratkę. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami jeszcze możliwy przelotny deszcz, ale są też regiony, gdzie właśnie zaświeciło słońce. Tak jest właśnie teraz w Krakowie. Na termometrach 19 stopni na północnym wschodzie, 18-19 w centrum, 20 na zachodzie kraju. Najchłodniej teraz w Zakopanem, tam tylko 13. Noc ma być raczej pogodna, jutro więcej przejaśnień i więcej miejsc ze słońcem i nieco cieplej.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
20: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
21: Hi, RMF Classic. This is Ramin Djawadi.
22: This is Carter Burrell.
23: Hello, this is Tandun.
24: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
20: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: To była muzyczna opowieść o Gladiatorze w RMF Classic. Jest 11 minut po 16. Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę z nami w magazynie Pop Kultura. Za chwilę parę u nas zapowiedź kolejnej teatralnej premiery, a teraz mam dla Was piękną opowieść o człowieku gór, niezwykłym alpiniście, który ma dzisiaj swoje urodziny.
1: Pop Kultura w RMF Classic.
0: Wspinacz, podróżnik i legenda alpinizmu w stylu klasycznym. Człowiek, który całe swoje życie związał z górami. Jako pierwszy zdobył koronę Himalajów i Karakorum, wszystkie 14 ośmiotysięczników świata. Dokonał tego w połowie lat 80. Reinhold Messner, bo o nim mowa, dziś właśnie kończy 82 lata. Obchodzi je w Pakistanie z widokiem na ośmiotysięcznik Nanga Parbat. Górę, która naznaczyła resztę jego dorosłego życia. Przy okazji urodzin słynny alpinista i jego żona Diane Messner zapowiedzieli premierę ich nowej książki zatytułowanej Lebenszeit – Długość życia o wartości przemijania. Odnaleźć niej będzie można m.in. wspomnienia wielkich wypraw i odpowiedź na pytanie, jak przeżyć życie z odwagą i ciekawością świata. Z okazji urodzin legendy przypomnijmy sobie fragment wywiadu, który podczas spotkania z polskimi dziennikarzami w Krakowie przeprowadziła Jadwiga Polus. W rozmowie z nią Reinhold Messner opowiadał o świętych górach świata. Świętość gór głównie polega na jej związkach z lokalną społecznością. Podczas swoich wycieczek w te góry głównie zadawałem pytania lokalnej społeczności. Na czym polega ich osobisty związek z daną górą? Dlaczego uważają, że jest ona święta? Obserwowałem też, jakie są ich zachowania wobec tej góry. To jest bardzo ciekawe, ponieważ właśnie jedne góry otaczane są czcią, inne nie. Zrobiłem takie studium świętej góry w Australii i Afryce. I żeby tak naprawdę poznać świętość gór, to trzeba rozmawiać z lokalnymi mieszkańcami. Zanim zaczęła się historia alpinizmu, góry były, można powiedzieć, uduchowione. A my je tego pozbawiliśmy. Trzeba wziąć pod uwagę, że dla ludzi wierzących w świętość tej góry pozostaje ona nietykalna. W Tybecie mają do nich wielki szacunek. A to oznacza, że nie należy się do niej zbliżać. Podczas lokalnych wycieczek starałem się zawsze respektować lokalne prawa i zbliżać się do tych gór tylko w miarę możliwości. Nakręciłem o nich parę filmów, napisałem książkę. Jestem już w takim wieku, że postanowiłem jak najwięcej dzielić się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, żeby przekazać to wszystko młodszemu pokoleniu. Nowa książka dzisiejszego jubilata jest osobistym rozliczeniem z życiem, przemijaniem, śmiercią i czasem, jaki nam pozostał. Premiera książki Lebenszeit – Długość życia o wartości przemijania odbędzie się 7 października, a potem legendarny alpinista zapowiedział autorskie spotkania z publicznością w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. A my spójrzmy teraz w górę z lotu ptaka i posłuchajmy tematu z filmu Top Gun.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja myślę, że ja tworzę jakiś swój teatr piosenki, tak można powiedzieć.
3: Teatr piosenki. No.
2: I gdzieś też nazywam część swojego repertuaru popem literackim.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym artystą, człowiekiem pełnym pasji, przekochanym Michałem Bajorem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Eine kleine Nacht Musik Mozarta. We fragmencie grała Academy of St. Martin the Fields, prowadził Sir Neville Mariner. A my sprawdzamy teraz, gdzie warto będzie wybrać się w najbliższych dniach na dobry spektakl.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: A zapowiedzi teatralne sprawdzała dla nas Natalia Grzeszczyk, która donosi o tym, że jutro w Teatrze Kwadrat w Warszawie odbędzie się premiera spektaklu Movie Star. To inteligentna, błyskotliwa komedia o świecie, w którym sława daje wszystko, ale może też wszystko odebrać. Główny bohater to człowiek i bardzo szczęśliwy, i bardzo pechowy, a w tej roli Grzegorz Dałkrzewicz.
2: Bardzo pechowy człowiek nawet, bo właśnie staje w takim momencie, gdy jego kariera dopiero co, można powiedzieć, pikowała, jest w szczycie swojego, w prime swojej kariery, a tu nagle bęc, nieszczęśliwy wypadek. Przez przypadek złamał Meryl Streep nos na gali Złotych Globów i świat go z dnia na dzień znienawidził.
3: Przyznam się szczerze, że trochę wpadłem w pułapkę tego tekstu. Tego, że go przeczytałem i on mi się spodobał. A potem się złapałem za głowę, jak to jest trudny materiał. Trudny materiał, bo porusza takie nasze nieobserwowane strony. To jest właśnie paradoks, bo robimy o świecie gwiazd, a zaglądamy w sytuacje, kiedy są w kryzysie, w domu, zamknięci, najchętniej spędziliby tydzień pod kołdrą i nie chcieliby nikogo widzieć. Więc to mnie zaintrygowało, jaką cenę płacą dzisiejsze gwiazdy za bycie cały czas na świeczniku, za ciągłe wystawianie się na ocenę, za błędy, które przy okazji im się zdarzają.
4: To też jest bardzo duża umiejętność, żeby nie bawić tylko tak zwanym zamykaniem drzwi, jak to się mówi w farsach, tylko że to są bardzo żmudne polegające na graniu detali, na relacjach, prawdziwych emocjach, a potem się z tego robi dobra komedia.
0: Mówili Katarzyna Zielińska, którą również można zobaczyć w spektaklu Movie Star, oraz reżyser tego przedsięwzięcia Tomasz Sapryk i Grzegorz Dałkrzewicz. Więcej o nowym spektaklu warszawskiego Teatru Kwadrat będziecie mogli usłyszeć w sobotnim wydaniu teatralnej audycji Cafe Classic od godziny 17 u Natalii Grzeszczyk. A my dzisiaj mamy dla Was, uwaga, podwójne bilety na ten właśnie spektakl na 19 września na godzinę 19. Jeśli chcecie zdobyć te bilety, to piszcie do nas w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl i uzasadniajcie, dlaczego to właśnie Wam te bilety się należą.

0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
2: Po reklamie.

Jest 16:46. Wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Niebawem u nas The Everly Brothers. Będzie też muzyka Wojciecha Kilara. A w najbliższych minutach, już za moment, wspaniałe brzmienie zespołu Jordi Savala Le Concert des Nations zaprezentuje się we fragmencie muzyki Ogni sztucznych Händla. A teraz Nikita Magalow zagra Mazurka op. 7, nr. 1 Fryderyka Chopina.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: W tym programie mamy dla Was najpiękniejszą muzykę filmową i sporo ciekawych propozycji kulturalnych. Po godzinie 17 zajrzymy jeszcze do Szczecina i powiemy o ciekawych koncertach. Będą też bilety na występ jednego z ciekawszych polskich kompozytorów i pianistów jazzowych oraz zapowiedź jego koncertów w Oświęcimiu. Chodzi o Leszka Możdżera. Więcej o tym po godzinie 17. Zapraszam bardzo serdecznie. A teraz amerykański rockowy duet wokalno-instrumentalny się pojawi w RMF Classic, The Everly Brothers, w piosence All I Have to Do Is Dream.

0: Polona z filmu Pan Tadeusz kończy tę godzinę programu Popkultura. Zbliża się godzina 17, to znaczy, że już za chwilę ostatnie. Dziś fakty RMF Classic podsumowujące dzisiejszy dzień. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
11: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
10: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
11: Pytał Pan, czego sobie życzę?
10: Życz sobie

0: pocztowy.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest 17, zatem czas na ostatnie dziś fakty RMF Classic, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Będzie przegląd miejsc wyznaczonych w szkołach w Lublinie jako ukrycie uczniów na wypadek alarmu przeciwlotniczego. Takie zapewnienie uzyskał w lubelskim ratuszu reporter RMF FM Dominik Smaga, który zajmuje się sprawą dwóch szkół, których uczniów ewakuowano na parkingi centrów handlowych. Dlaczego akurat tam?
7: Bo dyrektorzy uznali, że uczniowie będą tam bezpieczniejsi niż w wyznaczonych w szkołach miejscach ewakuacji.
8: Nie mamy piwnicy, nie mamy schronu.
7: Mówi Justyna Łubek, dyrektorka 30 liceum, gdzie plan ewakuacji każe prowadzić uczniów do hali sportowej z dużymi oknami, choć poradniki bezpieczeństwa mówią, że okien należy unikać.
8: Nie mamy pomieszczenia, w którym osoby przebywające na terenie placówki nie byłyby zagrożone odłamkami szkła.
7: Stąd ewakuacja na podziemny parking centrum handlowego. Tak samo było z odzieżówką. Ile jeszcze szkół ma podobny problem? Ratusz zapowiada przegląd.
9: Mamy już zaplanowane spotkanie z dyrektorami szkół, żebyśmy też mogli otrzymać bezpośrednio od nich informacje, aby w przypadku kolejnego zagrożenia szkoły były bardziej przygotowane na tego typu przypadki.
7: Usłyszałem od rzeczniczki prezydenta Justyny Guść, Lublin, Dominik Smaga.
6: Rewolucja w projektowaniu domów i bloków może zostać opóźniona. Za 3 dni w życie miały wejść nowe warunki techniczne budynków. To wytyczne dotyczące m.in. naświetlania pomieszczeń, wygłuszania ścian czy projektowania balkonów. Rozporządzenie z tymi warunkami nadal się nie ukazało. Dlaczego przepisów nie ma? O tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
10: O to samo pytają branże zajmujące się budownictwem, bo dokument został przygotowany, tylko że nie jest publikowany, czyli nie działa. Co prawda inne przepisy pozwalają na korzystanie ze starych warunków technicznych, ale może to rodzić problemy prawne.
11: Pozwolenia na budowę wydawane w tym okresie po 20 września uważam, że mogą być podważane z powodu braku jednoznacznej podstawy prawnej.
10: Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Mariusz Dobrzeniecki nie wie, co stoi za wstrzymaniem publikacji rozporządzenia.
11: To nie są na pewno powody techniczne. To jestem przekonany, bo sam w tym zespole przy ministrze pracowałem i wiem, jak te prace wyglądały.
10: A jeśli przepisy nie będą jednoznaczne, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, licząca 120 tysięcy członków, nie wyklucza protestu lub strajku.
12: Najważniejsze są fakty.
6: Choć wieje i kropi deszcz, to jest całkiem ciepło. Tak mówią turyści spacerujący promenadą nad plażą w Krynicy Morskiej.
13: Ile tam wszyscy na dole w kurtkach? Państwo wakacyjnie jeszcze, krótki rękawek.
14: My jesteśmy ciepli ludzie z Mazur.
15: U nas też jest woda, ale nie aż taka.
13: Dzisiaj wzburzone morze.
16: Nie, ale sympatycznie.
13: Ale państwo nie schodzicie na dół, to na razie z odległości.
15: Już weszliśmy, już stopy wysuszone. A wczoraj przyjechaliśmy.
13: To co można robić w Krynicy?
16: Spacerować na pewno.
15: Głównie spacer, nie? Byliśmy już na Latarni Morskiej, podziwialiśmy widoki, no i na razie jest ekstra.
6: Usłyszał na Mierzei Wiślanej nasz reporter Stanisław Pawłowski. Teraz Kasia opowie nam o pogodzie, a my w faktach słyszymy się jutro. Dziękuję za wspólnie spędzony czas.
5: Kasia Sobiechowska-Szuchta była z nami w popołudniowych
6: Dobrego
5: faktach.
6: Dobrego popołudnia.
5: Wielkie dzięki, do usłyszenia.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: A popołudnie mamy z pogodą w kratkę. Zachmurzenie duże z przejaśnieniami, miejscami jeszcze przelotny deszcz, ale są też regiony, gdzie jest pogodnie i dość przyjemnie. Na termometrach 19 stopni na północnym wschodzie, w okolicach 18-19 w centrum, maksymalnie 20 jeszcze na zachodzie kraju. Najchłodniej teraz w Zakopanem, tam tylko 13. Noc raczej pogodna, a jutro ma być więcej przejaśnień i więcej miejsc ze słońcem i nieco cieplej, do 22 stopni.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: RMF Classic. Dobrze towarzyszy.
18: Witam, mówi Aga Zarian.
19: Hi, this is Cher.
20: Nazywam się Madla Rodowicz.
21: Hi, this is Katie Melua.
22: Tu Kaja. Słuchacie RMF Classic.
12: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka Ennio Morricone z filmu Za garść dolarów zabrzmiała w RMF Classic. Jest 12 minut po 17. Zaczynamy kolejną godzinę w magazynie Pop Kultura, w której jeszcze dwa zaproszenia będę dla Was mieć. Około 17.30 szansa na zgarnięcie ciekawych biletów na koncert w Oświęcimiu. A teraz zaglądamy do propozycji koncertowych Szczecina.
1: Pop Kultura w RMF Classic.
0: I sprawdzamy dla Was repertuar nowego sezonu artystycznego Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. 79. sezon rozpocznie koncert inauguracyjny z udziałem finalisty ubiegłorocznego konkursu Chopinowskiego. Przy fortepianie usiądzie Dawid Rikuli. Kto jeszcze wystąpi w tym sezonie? Oto Jadwiga Polus pytała Przemysława Neumana, dyrektora naczelnego i artystycznego szczecińskiej Filharmonii.
2: Opowiedzmy może o tych najbardziej gorących albo najważniejszych nazwiskach.
3: No tak, to jest tak, że układanie każdego sezonu trochę na tym polega, że trzeba wybrać spośród tych wielu, wielu dobrze grających, śpiewających, również dyrygujących ludzi, wybrać takich, którzy przyjadą, którzy zaprezentują się w taki sposób, żeby cała kompozycja sezonu dobrze się ułożyła, żeby miała swój rytm, żeby była różnorodność, żeby instrumenty różne się też się pojawiały, więc rzeczywiście tych solistów będzie sporo. W listopadzie wystąpią laureaci pierwszej i drugiej nagrody z konkursu wieniawskiego, a tutaj jeszcze tych nazwisk nie znamy, ani nawet nie wiemy do końca, co zagrają, bo to też przecież od tego zależy, kto z jakim koncertem wejdzie do finału konkursu, a potem zdobędzie te najwyższe laury. No ale tak, rzeczywiście i pierwsza i druga nagroda pojawią się w Szczecinie niebawem po zakończeniu samego konkursu. No ale mamy też solistów rzeczywiście znakomitych. Mamy pierwszego trębacza z Chicago, który w listopadzie zagra koncerty na trąbkę Hunla i Telemana, Esteban Batallán. No to jest rzeczywiście znakomity trębacz. Wcześniej, październik zawsze w Filharmonii wcześniej poświęcony kobietom, więc będzie sporo pań, które pojawią się na naszej estradzie. No a Wildschut, skrzypaczka znakomita. Cały czas jesteśmy jeszcze po konkursie chopinowskim, więc i ten Dawid Rikuli na inaugurację, ale też Vincent Ong w styczniu, to są nazwiska, które się pojawią. Będzie też Ariele Beck. Mam dużą satysfakcję, bo to jest młodziutka pianistka francuska, która jeszcze podczas mojej poprzedniej pracy w Opolu zaprosiłem ją tam do zagrania koncertu, z tego co pamiętam, jednego z koncertów Beethovena. Ona miała wtedy 14 lat i to było rzeczywiście odkrycie. Ona dzisiaj robi znakomitą i dużą już karierę, już jako, no jeszcze nastolatka, ale już dorosła, więc przyjedzie też do nas, do Szczecina w tym sezonie.
0: Mówił maestro Przemysław Neumann, dyrektor naczelny i artystyczny Szczecińskiej Filharmonii. Koncert otwarcia 79. sezonu artystycznego 2 października. A my wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic i zapraszam do posłuchania muzyki Johna Debneya z filmu Pasja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu wrócimy do dwupłytowego albumu, z którego pierwszą część zaprezentowałem tydzień temu. To muzyczne spotkanie dwóch młodych wtedy, pod koniec lat 50. skrzypków Salvatore Accardo, którego słuchaliśmy już, i Erika Friedmana. To dzisiaj w programie zatytułowanym Cygańskie melodie, japońskie klubowe wydanie RCA.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Po reklamie.

0: Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: Cały czas śledzimy ciekawe wydarzenia i opowiadamy wam o tym. No i teraz postanowiłam sprawdzić, co będzie się działo już 19 września, czyli w najbliższą sobotę, w Oświęcimskim Centrum Kultury. Bo tam, drodzy państwo, szykuje się wyjątkowy wieczór z Leszkiem Możdżerem, jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich pianistów jazzowych. Jego solowe koncerty to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim improwizacja, emocje i wyjątkowy dialog z publicznością. Każdy występ Możdżera jest inny, tworzony tu i teraz pod wpływem miejsca, chwili i energii słuchaczy. Leszek Możdżer to nie tylko pianista, ale też kompozytor, aranżer i twórca muzyki filmowej. Jazzem zainteresował się jeszcze jako nastolatek, a dziś jego charakterystyczny styl, łączący jazz, klasykę i improwizację, rozpoznawalny jest na całym świecie. Natomiast koncerty solo Leszka Możdżera to coś więcej niż recital fortepianowy. To spotkanie z artystą, który za każdym razem na nowo buduje muzyczną narrację poprzez improwizację, no i taką niezwykłą intuicję reagowania na atmosferę miejsca i na to, co dzieje się z publicznością. On nie traktuje koncertu jako zamkniętego i z góry ustalonego scenariusza. Jego występy pozostawiają pewną przestrzeń na spontaniczność, no i dialog z odbiorcą. I to właśnie jest jednym z najbardziej charakterystycznych elementów jego występów. On potrafi zarówno skupić uwagę na najdrobniejszym geście muzycznym, jak i wciągnąć słuchaczy w swój własny, indywidualny, muzyczny świat. Kto chciałby doświadczyć tego, posłuchać Leszka Możdżera na żywo, w koncercie solo, to zapraszamy do Oświęcimskiego Centrum Kultury. Leszek Możdżer wystąpi tam już 19 września, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 18. A my mamy dla was bilety na ten wyjątkowy koncert. Jeżeli chcecie się tam wybrać, jeżeli chcecie zdobyć te bilety, to piszcie do nas teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten toast i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku piątkowo kierunków wiele. Sprawdzę, co kwitnie we wrześniu w Łodzi, w Poznaniu. Zaproszę na ciche czytanie w teatrze w Krakowie. Szykuje się Święto Latawca i trwa wielka dyskusja wokół serialowej Lalki. Przyjrzymy się jej.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Po reklamie.

Jest 17.44, słuchacie RMF Classic. Humoreska, opus 101, numer 7 Antonina Dworzaka, zabrzmi za chwilę. To będzie wykonanie Bostońskiej Orkiestry Symfonicznej, którą poprowadzi Seiji Ozawa. A teraz zabrzmi uwertura do Wilhelma Tella Rossiniego. I to będzie znów wykonanie Królewskiej Orkiestry Filharmonicznej z Londynu, a prowadzi Lamberto Gardelli.

Humoryzką Dworzaka kończę dziś moje spotkanie z wami w magazynie Popkultura. Jutro po południe w RMF Classic poprowadzi Magda Juszczyk w programie Kino w roli głównej. A dziś jeszcze o 18:00 pasaż ekonomiczny, a po nim swój autorski program Między ścieżkami poprowadzi Tytus Hołdys. My słyszymy się jutro o 9:30 w programie Świat jak z lalki. Ja życzę już dobrego wieczoru i na do widzenia. Ode mnie grałam jeszcze jedną z naszych nowości muzycznych. To fragment soundtracku z filmu pod tytułem Moja wspaniała kariera. Katarzyna Chnat, dobrego wieczoru i do usłyszenia.

0: reklama.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
3: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

0: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
1: A wieści ekonomiczne w RMF Classic o 18 ma dla nas Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ruszyła polityczna bitwa o rekordowo wysokie ceny paliw. Prezydent Karol Nawrocki przygotował własny projekt ustawy o obniżeniu cen paliw. Kłopot w tym, że nie zgadza się na projekt przygotowany przez premiera. Premier natomiast ma swój projekt i kłopot w tym, że nie zgadza się na projekt przygotowany przez prezydenta. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci traci. A tym trzecim jesteśmy my, kierowcy, no bo benzyna kosztuje teraz średnio już 7,99, a diesel 8,99, najwięcej w historii. Popatrzmy jednak na te projekty szczegółowo. Pałac Prezydencki proponuje ustawę, która po pierwsze obniża do zera podatek od sprzedaży paliw i daje ministrowi finansów możliwość obniżania akcyzy.
3: Po drugie, ustawowy limit marży rafineryjnej, importowej i hurtowej.
2: Mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Ten projekt ma zostać złożony w Sejmie jutro. Jutro też Sejm ma głosować nad konkurencyjnym projektem, tym rządowym, który zakłada obłożenie Orlenu podatkiem, który ma pójść na obniżenie VAT-u i akcyzy za paliwa. Ten projekt już raz został zawetowany przez prezydenta. Polityczne kłótnie grzęzną w błocie, a tymczasem kluczowe dla handlu ropą waluty drożeją. Euro kosztuje teraz aż 4,36 zł, dolar 3,80, frank szwajcarski 4,60, a brytyjski funt 5,08 zł.
0: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
4: Piękniejsza muzyka filmowa według Tytusa Hołdysa.

Tytus Hołdys, dobry wieczór. Kłaniam się i zapraszam na kolejną wędrówkę między ścieżkami najpiękniejszej muzyki filmowej. To spotkanie rozpoczynamy od wielkiego hollywoodzkiego klasyka, czyli od soundtracku do filmu Absolvent w reżyserii Mike'a Nicholsa z roku 1967, a to dlatego, że dzięki Stowarzyszeniu Kin Studyjnych produkcję tę możemy ponownie zobaczyć na srebrnym ekranie w odrestaurowanej wersji 4K. To był film przełomowy pod wieloma względami. Nie tylko był to w zasadzie pierwszoplanowy debiut Dustina Hoffmana tu w nominowanej do Oscara roli zagubionego absolwenta szkoły wyższej, który najpierw wchodzi w romans z przyjaciółką swoich rodziców, panią Robinson, a następnie zakochuje się w jej córce, ale też przełomowym było wykorzystanie takiej, a nie innej muzyki. Reżyser Mike Nichols początkowo chciał, aby Paul Simon, czyli połowa duetu Simon i Garfunkel, napisał autorskie piosenki dedykowane tej konkretnej historii. Ostatecznie w trakcie montażu uznał jednak, że te wcześniejsze nagrania z pierwszych płyt tegoż duetu idealnie do absolwenta pasują. Są jednak i wyjątki. Takim wyjątkiem jest ta piosenka, utwór Mrs. Robinson, tu w wersji jeszcze niepełnej, w wersji znacznie okrojonej, ale nie przeszkodziło to, aby to właśnie to nagranie stało się wielkim hitem i takim muzycznym wręcz symbolem absolwenta. Ta produkcja zdobyła wiele nagród, w tym Oscara za reżyserię. Soundtrack wyróżniono z kolei statuetką Grammy. Do dziś płyta ta sprzedaje się naprawdę świetnie, a magazyn Rolling Stone soundtrack ten umieścił na 8. miejscu w swoim rankingu 100 najlepszych soundtracków w dziejach kina. My do tego soundtracku już teraz w radiu RMF Classic powracamy. Scarborough Fair i The Sound of Silence duetu Simon i Garfunkel, następnie fragmenty ścieżki skomponowanej tu specjalnie przez Dave'a Grassina. Zachęcam do tego, abyście wybrali się na absolwenta do kina. Warto jest nadrabiać klasykę albo ją sobie odświeżać się w taki właśnie kinowy, czyli najlepszy z możliwych sposób. Absolwent, posłuchajmy.

0: Tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram oraz świeży filet z piersi kurczaka kraj.

0: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Nasze dzisiejsze spotkanie z najpiękniejszą muzyką filmową w radiu RMF Classic rozpoczęliśmy od kultowego soundtracku do filmu Absolvent. Piosenki duetu Simon i Garfunkel wybrzmiały na naszej antenie, ale pojawiła się też kompozycja stricte ilustracyjna, czyli muzyka autorstwa Dave'a Grusina, bardzo ważnej postaci w świecie tej hollywoodzkiej kompozycji filmowej. To właśnie Dave Grusin był też autorem muzyki do filmu Tutsi. To kolejna, jakże zapadająca w pamięć produkcja z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Za nami piosenka tytułowa z tegoż właśnie filmu. Utwór napisany m.in. przez Dave'a Grusina, a zaśpiewany przez Stevena Bishopa. Im dłużej Dave Grusin pracuje nad jakimś projektem, tym bardziej nie może go znieść. Pojawia się dystans i niepewność, chęć takiego bezustannego ulepszania. Ale był jeden film, który od początku do końca temu kompozytorowi sprawił niesamowitą wręcz twórczą radość. Tym filmem był obraz nad Złotym Stawem z roku 1981 z oscarowymi rolami Henry'ego Fondy oraz Catherine Hepburn. Ten film aż prosił się o ścieżkę dźwiękową, miał w sobie taką naturalną przestrzeń na muzykę, mówił Dave Grusin po premierze tej właśnie produkcji, która przyniosła też i jemu samemu kolejną nominację do nagrody Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej. Posłuchajmy proszę tej jakże udanej ścieżki dźwiękowej autorstwa Dave'a Grusina. To film nad Złotym Stawem.

Dave Grusin, jego muzyka do filmu Nad złotym stawem, produkcja z roku 1981. Ostatnia tak wielka rola Henry'ego Fondy, rola, która przyniosła temu wybitnemu aktorowi jedynego w karierze Oscara. Nad złotym stawem wyreżyserował Mark Rydell, filmowiec, który niestety kilka tygodni temu nas opuścił. W jego dorobku znajdziemy też tytuły takie jak Koniokrady, Kowboje czy Przepustkę dla marynarza. Tu ciekawostka, muzykę do tych trzech produkcji skomponował sam John Williams, czy też biograficzny film telewizyjny o Jamesie Deanie, tu w roli głównej James Franco, nagrodzony zresztą za swoją kreację Złotym Globem. Kiedy pojawiłem się na przesłuchaniu do roli Jamesa Deana, to nie zdawałem sobie sprawy z tego, że moje życie za moment wywróci się o 180 stopni. Po wszystkim Mark mnie uściskał i powiedział, że dostałem tę rolę. Był on prawdziwą legendą, człowiekiem starej szkoły, który kochał aktorów i kochał aktorstwo. Napisał na swoim Instagramie po śmierci reżysera Marka Rydella James Franco. Mark Rydell znał też samego Jamesa Deana osobiście, o ich relacji więcej opowiem za moment. Na razie proszę posłuchajmy muzyki z tego właśnie biograficznego filmu. To James Dean i tematy autorstwa Johna Frizzella.

0: płytą RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
9: Melwit. Owsianka szkolna w tubce. Z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć

Już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź oferty na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.

To mało znany, ale naprawdę wart obejrzenia biograficzny film telewizyjny o Jamesie Deanie. Produkcja zatytułowana po prostu James Dean. Muzykę do tego obrazu skomponował John Frizzell. Reżyser filmu, Mark Rydell, w latach 50. sam był początkującym aktorem. Co więcej, przyjaźnił się z Jamesem Deanem, z którym grał nawet w jednej ze sztuk teatralnych. Z Jamesem zdzieraliśmy razem buty na ulicach Nowego Jorku. Spędzaliśmy razem mnóstwo czasu, także w barach. Dlatego zależało mi na tym, aby oddać jego historii należyty szacunek, aby skupić się na tym, co bolało go w życiu najbardziej, a tym była jego bardzo skomplikowana relacja z ojcem. Ten wątek dał naszemu scenariuszowi kręgosłup, jakiego opowieść ta potrzebowała, mówił sam Mark Rydell po premierze filmu James Dean. Mark Rydell, wspominamy dziś tego zmarłego pod koniec sierpnia filmowca, reżysera filmu Nad Złotym Stawem, za którego to reżyserię otrzymał on swoją drogą oscarową nominację. W jego dorobku znajdziemy też kino bardzo różne. Są przecież te wspomniane już przeze mnie dramaty, są też i westerny, ale jest również typowe dla początku lat 90. kino romantyczne z domieszką thrillera. Taką właśnie produkcją okazał się być film Intersection, Na rozstaju. W rolach głównych Richard Gere i Sharon Stone. Muzykę skomponował z kolei James Newton Howard. I to po ten album już teraz dla was w programie Między Ścieżkami sięgam. Muzyka z filmu Na rozstaju.

James Newton Howard i jego muzyka do filmu Na rozstaju z roku 1994, romans i thriller w jednym, w rolach głównych Richard Gere i Sharon Stone. Ten konkretny rok, rok 1994, uznawany jest zgodnie za fenomenalny wręcz moment w historii światowego kina. To czas, w którym powstało wiele z tych najważniejszych wręcz dzieł całej dekady. To właśnie w roku 1994 swoją premierę miały filmy takie jak Forrest Gump, Skazanie na Shawshank, Pulp Fiction, Cztery wesela i pogrzeb, Leon Zawodowiec, Wywiad z wampirem czy w końcu Król Lew. Bardzo dobrze radziło sobie również kino znacznie luźniejsze, czyli komedie, filmy akcji, czy też produkcje familijne. To w roku 1994 swoją premierę miały tytuły takie jak Speed, Niebezpieczna prędkość, Świąteczny, Śnięty Mikołaj, czy też ten słynny komediowy hat-trick Jima Carreya, czyli filmy Ace Ventura, Psi Detektyw, Maska oraz Głupi i Głupszy. Jest zatem z czego wybierać i ja dokonam takiego wyboru już teraz dla was, choć będzie to wybór raczej z gatunku tych nieoczywistych. To bowiem w roku 1994 do kin wszedł też film Junior, czyli komedia Iwana Reitmana z Arnoldem Schwarzeneggerem i Dennym DeVito w rolach głównych. Powód prosty. Autorem muzyki do tej produkcji był również James Newton Howard. Posłuchajmy tej delikatnej, prostej, ale i zwyczajnie ładnej muzyki filmowej, takiego brzmienia współczesnemu Hollywood często zwyczajnie brakuje.

Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Między Ścieżkami prowadzi nas w RMF Classic Tytus Hołdys. Ruszamy dalej.

James Newton Howard i jego muzyka do filmu Junior z roku 1994. O tym, jak ważny był to rok dla amerykańskiego, zwłaszcza kina, już wspominałem. Wymieniłem wiele z tych najważniejszych produkcji tamtego okresu, choć oczywiście nie wszystkie. Przygotowując tą naszą dzisiejszą podróż między ścieżkami, na pewnym etapie, wiedząc już, że zahaczymy o ten właśnie filmowy rok, postanowiłem też zerknąć filmografię pewnego znakomitego kompozytora, aby sprawdzić, przy jakim bądź też jakich tytułach to on w roku 1994 pracował. I okazało się, że poza muzyką do Wichrów Namiętności, James Horner, bo to o tego kompozytora mi chodzi, nakreślił wówczas muzykę do Dreszczowca Stan Zagrożenia. To film nakręcony na podstawie bestsellerowej powieści Toma Clancy'ego, przy okazji pewnego rodzaju, można powiedzieć, kontynuacja Polowania na Czerwony Październik oraz Czasu Patriotów. Tutaj głównym bohaterem jest również Jack Ryan, zagrany po raz drugi w karierze, wcześniej we wspomnianym Czasie Patriotów, przez Harrisona Forda. Wdzięczna jest to postać dla filmowców, ten Jack Ryan. Później była jeszcze Suma Wszystkich Strachów z Benem Affleckiem, czy też film z Chrisem Pine'em, zaś ostatnio w postać tę z niemałymi sukcesami wcielił się John Krasiński w wersji serialowej. Ja osobiście jednak bardzo lubię powracać do kina lat 90., a już zwłaszcza do muzyki tamtych lat, w tym przypadku do muzyki bardzo patriotycznej, ale też i zwyczajnie bardzo udanej. Trudno jednak o zawód, kiedy mówimy o jakiejś pracy autorstwa Jamesa Hornera. Zatem jego dźwięki już teraz w Między Ścieżkami to muzyka Jamesa Hornera z dwóch filmów o przygodach Jacka Ryana. Na początek Stan Zagrożenia, a następnie Czas Patriotów.

0: Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

W Radiu RMF Classic słuchacie programu Między Ścieżkami. To audycja, w której wspólnie wędrujemy szlakiem najpiękniejszej muzyki filmowej. Przypominamy sobie klasykę. Dziś taką klasyką okazał się być chociażby soundtrack do filmu Absolvent. Odkrywamy również te nieco mniej znane prace wielkich kompozytorów, a także przyglądamy się różnego rodzaju nowościom. I pod taką nowość właśnie nas podprowadziła. Za nami muzyka z pierwszego sezonu serialu Gentlemani. Twórcą tego serialu jest sam Guy Ritchie. Muzykę do tej produkcji skomponował Chris Benstead, a już teraz posłuchamy jego utworów z sezonu drugiego, który to sezon swoją premierę miał na początku września. Tak brzmią dalej Gentlemani.

0: RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa.
1: Reklama.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
5: Melwit, owsianka szkolna w tubce z energią od pierwszego dzwonka. www.melwit.pl
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.

Po muzyce Chrisa Bensteda do serialu Gentlemani w radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami przyszła pora na kolejną dziś serialową nowość. Za nami muzyka do serialu Moja Wspaniała Kariera, czyli muzyka z nowej ekranizacji powieści autorstwa Miles Franklin. Ta powieść to klasyka literatury australijskiej, która być może nie wypłynęłaby na szersze wody popularności, gdyby nie jej filmowa adaptacja z roku 1979. Był to film nominowany do Oscara za kostiumy i też obraz, który doskonale wpisał się w zjawisko tak zwanej australijskiej nowej fali, kiedy to tamtejsza kinematografia zaczęła zyskiwać uznanie na całym świecie. Dziś tego rodzaju kino kostiumowe, tego rodzaju produkcje serialowe są zwyczajnie w modzie. Od Bridgertonów przez Pozłacany wiek, filmowe Małe kobietki, czy nawet naszą nową lalkę. Lubimy zwyczajnie jako widzowie wracać do takiego stylu, do takich historii, do opowieści o młodych kobietach, które szukają dla siebie miejsca w życiu, które chcą być kimś więcej niż tylko dobrą partią na wydaniu czy ozdobą u boku męża. Ta ich walka o niezależność w tych produkcjach ubrana w gorsety i w jedwabie brzmi wciąż zaskakująco aktualnie. Za muzykę do serialu Moja Wspaniała Kariera odpowiadał François Frank Tétaz, ale jak to często przy tego rodzaju produkcjach dziś bywa, twórcy sięgnęli również po piosenki. Piosenki nowe, ale też i te dobrze nam już znane, tyle że w nowych wersjach. I na taką piosenkową część serialu Moja Wspaniała Kariera już teraz Was zapraszam.

0: reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
13: Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa.
14: Nasza dzisiejsza podróż między ścieżkami dobiegać będzie już końca. Bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czwartkowy, wczesny jeszcze wieczór. Program Między Ścieżkami realizuje dla was Bartłomiej Niedźwiecki. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Bezustannie zachęcam do kontaktu, zachęcam też do zaobserwowania mojej strony na Facebooku Winylokino Tytus Hołdys. Czekam na wasze muzyczno-filmowe podpowiedzi oraz wskazówki. A dziś zostawiam was z muzyką do serialu Moja Wspaniała Kariera, czyli z soundtrackiem, który w bardzo wdzięczny sposób pozwala nam właśnie zatoczyć muzyczne koło. To spotkanie rozpoczęliśmy bowiem od kultowej ścieżki dźwiękowej do Absolwenta. Pojawiło się chociażby Scarborough Fair w wykonaniu duetu Simon i Garfunkel. Za chwilę ta sama melodia wybrzmi po raz kolejny, tym razem we współczesnej interpretacji australijskiej artystki Julie Jacklin. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Spokojnej nocy. Tytus Hołdys.

0: był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.
1: RMF Classic. Twoja domowa sala koncertowa.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Mój dziadek mówił, jak słuchałem Beatlesów, mówi, to ty słuchasz.
3: Mój dziadek też. Boże, te włosy długie, jak oni wyglądają. Małpy, małpy!
2: Tak.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym artystą, człowiekiem pełnym pasji, przekochanym Michałem Bajorem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
5: Reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Wokulski z paczką banknotów zwrócił się do panny Izabeli. Czy pozwoli pani, ażebym na jej ręce złożył to dla ochrony pani? Panna Izabela przyjęła paczkę z uśmiechem i prześlicznym spojrzeniem. Wtem ktoś potrącił Wokulskiego. Był to baron Krzeszowski. Blady z gniewu zbliżył się do powozu i wyciągając rękę do panny Izabeli zawołał po francusku. Cieszę się, kuzynko, że twoi wielbiciele triumfują. Przykro mi tylko, że na mój koszt. Witam, panie, dodał kłaniając się hrabinie i prezesowej. Twarz hrabiny powlokła się chmurą. Pan Łęcki był zakłopotany. Panna Izabela zbladła. Baron w impertynencki sposób osadził spadające mu binokle i ciągle patrząc na pannę Izabelę mówił: tak jest, mam szczególniejsze szczęście do wielbicieli kuzynki. Baronie, wtrąciła prezesowa, przecież nie mówię nic złego, mówię tylko, że mam szczęście do... Stojący za nim Wokulski dotknął jego ramienia. Słówko, panie baronie, rzekł. A, to pan, odparł baron, przypatrując mu się. Odeszli na bok. Pan mnie potrącił, baronie. Bardzo przepraszam, to mi nie wystarcza. Czyżby pan chciał satysfakcji? Spytał baron. Właśnie. W takim razie służę, rzekł baron. Rozstali się, wymieniając najpiękniejsze ukłony. Rzeczywiście awantura, rzekł zmartwiony pan Łęcki, który widział wymianę grzeczności. Zirytowana hrabina kazała jechać do domu, nie czekając końca wyścigów. Wokulski ledwo miał czas dopaść powozu i pożegnać się z damami. Nim konie ruszyły, panna Izabela wychyliła się i podając Wokulskiemu końce palców, szepnęła: merci, monsieur. Wokulski osłupiał z radości. Był jeszcze na jednym wyścigu, nie widząc, co się koło niego dzieje i korzystając z pauzy, opuścił tor. Prosto z wyścigów pojechał do Szumana. Doktor siedział przy otwartym oknie w watowanym, obdartym szlafroku i robił korektę 30-stronicowej broszurki etnograficznej, do napisania której użył przeszło 1000 obserwacji i 4 lat czasu. Co? Pojedynek? Krzyknął z błyszczącymi oczyma. I może myślisz, że pojadę z tobą w roli lekarza? Będę patrzył, jak 2 dudków strzela sobie we łby i może jeszcze będę musiał któregoś z nich opatrywać, a nie myślę mieszać się do tych błazeństw. Przeszczał, chwytając się za głowę. Zresztą nie jestem chirurgiem i od dawna pożegnałem się z medycyną. To też nie będziesz lekarzem, tylko sekundantem. A to co innego, odparł doktor bez zająknienia. Z kimże? Z baronem Krzeszowskim. Dobrze strzela, mruknął doktor, wysuwając dolną wargę. O cóż to? Potrącił mnie na wyścigach. Na wyścig... A cóżeś ty robił na wyścigach? Puszczałem konia i nawet wziąłem nagrodę. Szuman uderzył się ręką w tył głowy i nagle, rozsunąwszy Wokulskiemu jedną i drugą powiekę, zaczął mu pilnie badać oczy. Myślisz, żem zwariował? Spytał go Wokulski.
0: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku piątkowo kierunków wiele. Sprawdzę, co kwitnie we wrześniu w Łodzi, w Poznaniu. Zaproszę na ciche czytanie w teatrze w Krakowie. Szykuje się Święto Latawca i trwa wielka dyskusja wokół serialowej Lalki. Przyjrzymy się jej.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowi. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Po reklamie.

Zamknij oczy. Pora na seans. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: RMF Classic. Klasyka, która zwalnia tempo Twojego dnia.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słyszałem, że świetna rola. A podobno ten reżyser ma coś robić w... Ja już jestem na tym trzeci raz.
2: Witamy w Cafe Classic i zapraszamy na największe teatralne premiery, rozmowy z artystami i informacje z zakulis. W sobotę po 17 w RMF Classic.
3: Zapraszam, Natalia Grzeszczyk.
4: Reklama.
5: Wielkie sportowe święto w stolicy Małopolski. Zapraszamy 19 i 20 września do Krakowa. Weź udział lub kibicuj. Czeka szereg niesamowitych wydarzeń. W sobotę na Błoniach Krakowia Maraton na rolkach. Mini Melc Kraków Run. A na Stadionie Miejskim Krakowi Krakowskie Forum Sportu i Biuro Zawodów dla wszystkich wydarzeń. W niedzielę jedyny w Polsce bieg górski w centrum dużego miasta. 19 PGE Bieg Trzech Kopców. Więcej na biegtrzechkopców.pl.
6: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
4: Po reklamie.
12: RMF Classic. Klasyka, która uspokaja.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu wrócimy do dwupłytowego albumu, z którego pierwszą część zaprezentowałem tydzień temu. To muzyczne spotkanie dwóch młodych wtedy, pod koniec lat 50. skrzypków, Salvatore Accardo, którego słuchaliśmy już, i Erika Friedmana. To dzisiaj w programie zatytułowanym Cygańskie melodie, japońskie klubowe wydanie RCA.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvite Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvite Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz.

0: aby wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
2: RMF Classic. Twoja domowa filharmonia.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: W Polsce 17 września to data przypominająca o domknięciu kleszczy złowrogich agresji z 1939 roku. 1 września na Polskę napadły dwa państwa, Niemcy i Słowacja, która, choć mała, wystawiła do tej napaści armię największą w swojej historii. W ten sposób Polska w tamtych granicach została zaatakowana od zachodu, od północy i przez siły niemieckie i słowackie również od południa. Niemcom zależało na czasie, próbowali ponaglać Moskwę do aktywności zbrojnej, aby maksymalnie szybko i jednoznacznie przesądzić wynik wojny z Polską. Rosjanie czekali, aż padnie Warszawa, ale ta broniła się uparcie. W końcu Niemcy otrzymali wiadomość, że 17 września ich sowiecki sojusznik uderzy na całej linii polskich granic wschodnich. Tak też się stało. Sowieci uderzyli, tak jak Niemcy, bez wypowiedzenia wojny. To powiększało dezorientację polskiego dowództwa, które zarazem mogło mieć pewność, że nie mamy sił ani możliwości w takich warunkach stawić skutecznego oporu wszystkim agresorom. Stąd feralny skądinąd rozkaz z późnego wieczora 17 września, który wprowadził wiele zamieszania. Z jednej strony naczelny wódz nakazywał rozsądnie wycofywanie się najkrótszymi drogami na Rumunię i Węgry. Z drugiej wspomniał, żeby z bolszewikami nie walczyć, za wyjątkiem sytuacji, w których doszłoby do natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów. Problem w tym, że wzdłuż całej granicy wschodniej właśnie takie sytuacje miały miejsce. To była brutalna agresja, były sowieckie natarcia i walki, były rozbrojenia polskich oddziałów. Do wszystkich dotarło, że to jest wojna. Polska więc znalazła się de facto w stanie wojny nie tylko z agresorami z zachodu i z południa, ale także ze Związkiem Sowieckim. Tak o tym mówiono na posiedzeniach władz na uchodźstwie, tak o tym mówiono też w rozmowach z USA i z naszymi sojusznikami z zachodu. O ile jednak byli oni naszymi sojusznikami wobec Niemiec, o tyle w konflikcie wojennym wobec Sowietów byliśmy całkowicie osamotnieni. I to nam naprawdę fatalnie wróżyło na przyszłość.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos. Lista przebojów muzyki filmowej.
2: W notowaniu 557 podwójne zwycięstwo Hansa Zimmera. Muzyka do filmu Incepcja. Duna, część druga. A na miejscu pierwszym po raz pierwszy Daniel Pemberton i Brian May, twórcy muzyki do filmu Władcy Wszechświata.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
2: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku piątkowo kierunków wiele. Sprawdzę, co kwitnie we wrześniu w Łodzi, w Poznaniu. Zaproszę na ciche czytanie w teatrze w Krakowie. Szykuje się Święto Latawca i trwa wielka dyskusja wokół serialowej Lalki. Przyjrzymy się jej.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po reklamie.
1: Twoje domowe studio filmowe. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Samochody elektryczne, o których wspominałem w poprzednich spotkaniach z Państwem, były samochodami luksusowymi. Teraz fabrykanci, budowniczowie samochodów starają się zaoferować swój pojazd jak najtaniej, no bo to przyciąga klientów. Natomiast właśnie na początku rozwoju motoryzacji tej elektrycznej, głównie we Francji, bo tam się ten rozwój najpierw zaznaczył, raczej wybierano auta drogie, a nawet powiedziałbym bardzo drogie. Specjalnie je czyniono tak drogimi, żeby miały one charakter dobra luksusowego dla bardzo nielicznych, ale właśnie przez to, żeby przyciągały klientów. Te samochody bardzo dobrze się sprzedawały, ale były bardzo drogie i wobec tego rocznie sprzedawano kilka zaledwie samochodów, to znaczy bywało, że poniżej 10. Natomiast ta moda przeniosła się do USA. Stany Zjednoczone rozwijały się niezależnie, ale zawsze bacznie patrzyły, co się dzieje na starym kontynencie i rozwijająca się moda na samochody elektryczne we Francji spowodowała, że w 1897 roku Walter C. Baker założył Baker Motor Vehicle, fabrykę samochodów. Po pierwsze zaczął tymi samochodami zarzucać, jeśli tak można powiedzieć, rynek amerykański. Bardzo były te samochody pożądane z podobnych zresztą powodów jak we Francji, mianowicie były dobrym luksusowym, a więc nabycie takiego samochodu od razu podnosiło prestiż osoby, która była nabywcą. No a ponadto okazywały się bardzo dobre. Samochód o nazwie Torpedo, właśnie tego Bakera, osiągnął w 1902 roku szybkość 121 km na godzinę, a więc przekroczył wszystkie rekordy francuskie i sprzedaż samochodów w Stanach Zjednoczonych osiągała większe rozmiary niż we Francji. We Francji to były pojedyncze sztuki. W 1906 roku w Stanach Zjednoczonych sprzedano 800 samochodów. Na dzisiejsze czasy to oczywiście śmieszna ilość, ale wtedy to kiedyś był rekord. Konkurentem Bakera był Andreas Ricker. On stworzył taką swoją firmę, która nazywa się Ricker Electric Vehicle Company. Też produkował, sprzedawał samochody w Stanach Zjednoczonych. Jednak wadą samochodów elektrycznych w Stanach Zjednoczonych były ciężkie akumulatory, bo drogi w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj jedne z najlepszych na świecie, niestety wtedy były złe i wobec tego te samochody się po prostu rozlatywały.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Haja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Ja myślę, że ja tworzę jakiś swój teatr piosenki, tak można powiedzieć.
3: Teatr piosenki.
2: I gdzieś też nazywam część swojego repertuaru popem literackim.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z wybitnym artystą, człowiekiem pełnym pasji, przekochanym Michałem Bajorem.
1: Haja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W nowych premierach najgłośniejsze seriale pod lupą. Wszystko, czym żyje świat kina. I dużo dobrej zabawy. Nie ma takiego filmu.
2: A już w tym tygodniu
3: zajmiemy się premierą serialu Lalka.
2: Sprawdzimy też zwycięzców tegorocznych nagród Emmy i czy te nagrody dalej mają znaczenie.
3: Jacek Cygan,
2: Natalia Ryba.
1: Nie ma takiego filmu w RMF Classic. Już w sobotę po 15:00. Więcej materiałów na social mediach RMF Classic.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Nie, nie, podziękowała gwałtownie Lena i nagle uświadomiła sobie, że dziś jeszcze niczego nie jadła, ale nie czuła głodu. To tylko tak wygląda, nie jest tragicznie. Do wesela się zagoi, uśmiechnęła się smutno. Niech pani się nie martwi, może tylko napiłabym się kawy. I wspaniale, bo specjalnie dla ciebie upiekłam ciasto marchewkowe. Podam i nastawię ekspres. Pogładziła Lenę po głowie, ale o dziwo policjantka nie zareagowała na tę wątpliwą czułość nerwowo, chociaż nikomu innemu nie pozwoliłaby w ten sposób dotknąć swojej łysiny. Komczyńska wyszła z pokoju, a profesor wciąż przyglądał się swojej studentce.
2: Jeśli chciałabyś przesunąć termin napisania pracy, nie ma sprawy, zaczął. Załatwię to z dziekanem.
1: Nie o to chodzi, zaprzeczyła szybko Lena, a potem się zreflektowała. Ale dziękuję. Może rzeczywiście... Sama jeszcze nie wiemy. Dostali kawę i ciasto, a kiedy żona Chomczyńskiego wyszła z domu, usiedli po dwóch stronach kolonialnego stolika. Lena schowała zdrową dłoń do kieszeni i skuliła się, jakby chroniła brzuch. Przez długi czas nie wypowiedziała ani słowa.
2: Kiedy się dowiedziałem, zaczął profesor, to był szok. Naprawdę mi przykro. Na początku nie domyślaliśmy się, że chodzi o ciebie. Aż dziw, że media to przemilczały.
1: Komisarz Rosa zdecydował o nieujawnianiu moich personaliów, wytłumaczył Lena, uprzedzając dalsze pytania Chomczyńskiego. Marek zrobił wszystko, żeby mnie ochronić przed dziennikarzami. Wiem, że to i tak wypłynie, ale na razie chcę to wykorzystać.
2: Wykorzystać? Zdziwił się. Wiesz, że robiłem badania z ludźmi torturowanymi przez kartele i wiele jestem w stanie znieść, ale to jednak zdarzyło się tutaj, całkiem niedaleko nas. Jesteś bardzo dzielna. To cud, że przeżyłaś. Powinnaś teraz o siebie zadbać. Sama sobie nie poradzisz, terapia jest konieczna.
1: Właśnie w tej sprawie chcę z profesorem pomówić. Odważyła się wreszcie Lena i zaraz skorygowała. Z tobą.
2: Cokolwiek potrzebujesz.
1: Obiecał i wpatrywał się w nią z powagą. Jeszcze chwilę milczała, a potem mówiła szybko, zaaferowana. Chcę go złapać. On musi stanąć przed sądem. Potem wszystkim zaczynam wierzyć, że w tym kraju powinna być jednak kara śmierci. Zatrzymała się. Ich spojrzenia się skrzyżowały.
2: Profesor nie wytrzymał i odwrócił wzrok, a potem zaczął mówić. Wiem, że to wszystko jest świeże i jesteś jeszcze w szoku.
1: Właśnie bardzo dobrze, że jest świeże. Przerwała mu. Odsunęli mnie. Działam sama.
2: Co?
1: Pomożesz mi?
2: Ojciec wie. To niebezpieczne. Co chcesz zrobić? Odszukać go i zabić?
1: Nie zabić! Oburzyła się. Chcę pomóc im go namierzyć. Ale nikt mnie nie słucha, nie chcieli nawet moich materiałów. Komisarz Rosa sklecił ekipę z samych facetów, którzy owszem są dobrymi gliniarzami i jak dostaną adres, to sobie poradzą z bydlakiem, ale wcale nie interesuje ich umysł tego faceta. Nie złapią go, analizując ślady i przesłuchując ludzi. On jest za dobry.
2: Każdy z nich popełnia błędy, podchwycił Chomczyński. I każdy kiedyś zaczynał.
1: Na twarzy Leny wykwitł wreszcie rumieniec. Więc pomożesz mi?
2: W czym dokładnie?
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.